0: Michał Chojecki pyta o to, gdzie jest sufit Mai Chwalińskiej, odpowiada.
1: Sky is the limit, jak to się mówi. Znaczy no, przede wszystkim największą zagadką jest to, jak Maja Chwalińska zniesie trudy tego turnieju fizycznie. Będzie miała teraz bardzo mało czasu na odpoczynek, praktycznie tylko lekko ponad dobę. No i pytanie, czy ten ogromny wysiłek fizyczny się nie skumuluje. Wiadomo, że Maja ma w nogach już teraz 8 spotkań.
0: Tymczasem koledzy Mai z Beskidzkiego klubu tenisowego Avantage, m.in. Mikołaj Wrzoł, wybierają się do Paryża, żeby kibicować jej na miejscu.
2: Emocje są niesamowite i jesteśmy bardzo, bardzo dumni z Mai. Szukamy teraz wszyscy lotów, szukamy połączeń, żeby się tam dostać, ponieważ z Polski jest bardzo ciężko. Bardzo możliwe, że dzisiaj za 2-3 godziny ruszymy do Pragi, a z Pragi właśnie polecimy do Paryża.
0: Mecz Chwalińska-Schneider już w czwartek około godziny 17. Nie ma żadnego powodu, by zmieniać poziom stóp procentowych. Tak mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Ta kolejny miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie.
3: Obecny poziom stóp jest dobry, jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach i nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać czy dyskutować na temat jego zmian.
0: Mówi szef Banku Centralnego i dodaje, że w kwestii ewentualnych podwyżek stóp procentowych kluczowe będą m.in. ceny ropy na światowych rynkach.
3: Gdyby te ceny się utrzymywały znacząco powyżej 100 dolarów i jeszcze miały tendencję, że mogą nagle wzrosnąć, proszę pamiętać o ogromnych stratach w infrastrukturze, które tam w zatoce są trudne do usunięcia szybciej niż w ciągu roku, półtora, na przykład w Katarze, no to wszystko by skłaniało do tego, żeby ceny były wyższe.
0: Główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu. Umorzenia ani znaczącego zmniejszenia kary nie będzie. Narodowy Fundusz Zdrowia podtrzymuje swoją decyzję po kontroli w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. To tam zabieg poza kolejką miał przejście sensenatora Tomasza Lenca. Według medialnych doniesień chodziło o wrastający paznokieć. Szpital ma zapłacić 134 tysiące złotych kary, mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
4: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oddala zastrzeżenia placówki oraz w całości podtrzymuje wystąpienie pokontrolne zarówno w zakresie poczynionych ustaleń, jak i skutków tych ustaleń, w tym wysokości nałożonej kary umownej.
0: Ta kwota być może zostanie rozbita na raty, o co wnioskował również dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Wniosek ma rozpatrzyć Narodowy Fundusz Zdrowia. Nowe przepisy drogowe już weszły w życie. Osoby poniżej 16 roku życia muszą jeździć na rowerze albo hulajnodze w kasku ochronnym. Wprowadzenie tego przepisu to pokłosie stale rosnącej liczby wypadków z udziałem najmłodszych, szczególnie na hulajnogach elektrycznych. Połowa poszkodowanych to dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat, mówi zastępca komendanta głównego policji Roman Kuster.
5: Jeśli idzie o hulajnogi elektryczne, to ten wiek najbardziej zagrożony to jest wiek do 13 roku życia i 14 do 17 lat. Przy hulajnogach w większości przypadków, wypadków i wypadków śmiertelnych, sprawcami są sami użytkownicy hulajnóg.
0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada, że resort zapewni kaski dla wszystkich uczniów czwartych klas.
6: Zamówiliśmy 65 tysięcy kasków, które trafią do wszystkich szkół w Polsce, trafią do uczniów klas czwartych, które będą w tym roku zdawać egzamin na kartę rowerową.
0: Za brak kasku rodzice mogą zapłacić 100 zł mandatu. Nowe zasady obejmują również najmłodszych. Dziecko do 7 roku życia może być przewożone na rowerze wyłącznie w kasku i w specjalnym foteliku bezpieczeństwa. Oszczędzają nawet na papierze toaletowym, a wezwań do zapłaty wciąż przybywa. Szpital w Mławie ma już 24 miliony złotych długu. W placówce zatrudnionych jest ponad 560 osób. Trzeba zapłacić im pensję, a to jest ponad nasze siły, przyznaje dyrektor szpitala Piotr Pariaszewski.
7: Oni wszyscy mają zobowiązania i proszę mi wierzyć, że ja dostaję kilkanaście wiadomości codziennie o tym, w jak trudnej oni sytuacji znaleźli się przez działania, które podejmuje organ tworzący.
0: A jeśli placówka przestanie funkcjonować, to w fatalnej sytuacji znajdą się pacjenci. Większe szpitale są w większych miastach, a to dla pacjentów może oznaczać konieczność dalekich podróży.
7: My mamy tutaj kilka szpitali takich większych. Mamy Warszawę, mamy Ciechanów, mamy Olsztyn, natomiast to są szpitale, które Warszawa i Olsztyn, które są oddalone ponad 100 kilometrów.
0: Lokalny powiat przekazał placówce 2,5 miliona złotych pożyczki. Tymczasem aktualne przeterminowane już zobowiązania to blisko 8 milionów złotych. Łódzka mecenas podejrzana o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o żonę adwokata od trumny na kółkach. Paulina Kaka usłyszała zarzuty w krakowskiej prokuraturze w ramach dużego śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy handlującej narkotykami, mówi Janusz Kowalski z prokuratury.
8: Została przesłuchana w charakterze podejrzanej, nie przyznała się do dokonania zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Zastosowano w stosunku do niej wolnościowe środki zaopiekawcze.
0: Prokurator nie potwierdza jednak, że chodzi o żonę adwokata od trumny na kółkach.
8: Na temat ewentualnego związku osoby podejrzanej, czyli tej pani adwokat z Łodzi, a tym drugim panem adwokatem, na dzień dzisiejszy prokuratura nie wypowiada się i nie komentuje tej zależności ewentualnej.
0: W sprawie adwokata od trumny na kółkach toczy się też postępowanie dotyczące narkotyków. Mężczyzna, przypomnijmy, jest w więzieniu. Skazano go na 1,5 roku odsiadki za wypadek, w którym zginęły 2 kobiety. O mężczyźnie zrobiło się głośno, gdy po tej tragedii opublikował w sieci nagranie, w którym oświadczył, że była to konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Wyjazdy na długi weekend z lekką oszczędnością. O grosz mniej za 95, 2 grosze w dół za 98, a diesel bez zmian. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały w czwartek i w piątek. A z kierowcami rozmawiał nasz reporter Rafał Różecki.
9: Poszły w górę, tak?
10: Nie.
9: Obniżyły się? No to miła niespodzianka.
10: Obniżyła się cena za benzynę, diesel jest bez zmian.
9: To akurat dla mnie okej. Dlatego, że mam benzynowca. Fajnie, że na ten dłuższy weekend cen nie podnieśli. Mało tego, fajnie, jakby zostawili te ceny na całe wakacje.
10: Bo aktualnie są niskie.
9: Niskie, akceptowalne, o może tak.
11: Bardzo się cieszę, że nie poszły w górę te ceny, ponieważ tak samo jak na jakieś wyjazdy rodzinne, większe trasy, to naprawdę bardzo na korzyść wychodzi.
0: W czwartek i w piątek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 40 grosze. Na koniec w wiadomościach jeszcze podróżnik spod poznańskiego Puszczykowa, który pojedzie do peruwiańskiej Amazonki, gdzie 90 lat temu wybrał się jego dziadek, który napisał książkę z tej podróży. Mówi podróżnik Arkady Piotr Fidler.
12: Zobaczyć, co się zmieniło, jak żyją dzisiaj ludzie nad rzeką i przede wszystkim zobaczyć te miejsca, które dziadek opisywał w swojej książce.
0: Razem z nim pojedzie operator kamery Kamil Piechowiak. Planem jest nakręcenie filmu dokumentalnego z podróży i pobytu nad rzeką.
12: Chciałbym pokazać tam z jednej strony i tą przyrodę, która oczywiście mocno jeszcze kwitnie nad samą rzeką, ale chciałbym też porozmawiać z ludźmi i dowiedzieć się, jak się żyje nad tą rzeką.
0: To nie pierwsza wyprawa Arkadego Piotra Fidlera. Podróżnik przyjechał już m.in. Azję, Afrykę i Amerykę Południową i to maluchem. Start jego ekspedycji do Peru 15 lipca.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Dżuma, Albert Camus. Nazwisko autora zapisujemy jako Camus. Słuchając tego streszczenia poznasz niezbędne minimum wiedzy na temat lektury. Przybliżymy właściwe streszczenie utworu, a potem wszystko, dokładnie, podsumujemy. Niezbędne minimum. Przede wszystkim zapamiętaj, że Albert Camus to laureat Nobla w dziedzinie literatury. Francuski pisarz urodzony w Algierii w Afryce. Większość swojego życia spędził jednak we Francji i tam powstawały jego książki. Oran, miasto, które opisuje w Dżumie, leży właśnie w północnej Algierii. To portowe miasto afrykańskie. Akcja powieści toczy się w bliżej nieokreślonym czasie. W pierwszym zdaniu książki pada data 1940 ileś. Zapamiętaj, bo to istotna informacja. Powieść ma charakter kroniki. Zapis wydarzeń jest chronologiczny, czyli wydarzenia opisane są w porządku czasowym. Następują po sobie, tak jak miały miejsce w rzeczywistości. Czy Dżuma to nudna książka? Nie. Ale jeżeli słuchasz tego streszczenia, to albo nie masz czasu na jej przeczytanie, albo już wiesz, że nie każdy ma ochotę przez nią przebrnąć. Wybrałeś więc skróconą wersję i łatwiejszy sposób. Główni bohaterowie powieści. Niestety ich nazwiska są francuskie. Musisz jednak coś zapamiętać. Usłyszysz przy każdej osobie wymowę nazwiska i litera po literze jego zapis graficzny, a potem jeszcze sylabiczny. Doktor Bernard Rye. Bernard, tu się nic nie zmienia. Rye. R-I-E-U-X. Rye. Ux. To narrator powieści, czego dowiadujemy się dopiero pod koniec powieści, teoretycznie. Bo praktycznie czytelnik bardzo szybko wpada na to, kto jest kronikarzem. Nie czytałeś książki, więc nie daj się zaskoczyć. Gdybyś czytał, domyśliłbyś się, że to doktor jest narratorem. Jean Tarrou. J-E-A-N T-A-R-R-O-U J-A-N Tarrou. Drugi narrator nie jest stałym mieszkańcem Oranu. To podróżnik, który zatrzymał się w mieście. Ojciec Panelou. P-A-N-E-L-O-U-X. Pa-ne-lo-ux. Jezuita, którego słuchają mieszkańcy, tak jak to zazwyczaj bywa, z duchownym w małym mieście. Raymond Rambe. R-A-Y-M-O-N-D R-A-M-B-E-R-T. Raymond Rambert. Dziennikarz z Paryża na jego nieszczęście znalazł się w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu i epidemia zatrzymała go w Oranie. Cotard. C-O-T-T-A-R-D Cot Tard. Ścigany przez policję, Dżuma ratuje go przed aresztowaniem, korzysta z zamieszania. Joseph Grand. J-O-S-E-P-H Grand. J-S-P-H. Pracownik miejskiego urzędu, merostwa. To główni bohaterowie. Są jeszcze mniej ważni, ale już z tymi jest problem, żeby zapamiętać. Jeżeli nie uda ci się opanować nazwisk, spróbuj funkcjami. Dobre i tyle. Doktor, podróżnik, duchowny, dziennikarz, przestępca i urzędnik. To taki popularny przekrój społeczeństwa. No a teraz właściwe streszczenie utworu. Mamy więc bliżej nieokreślony rok 1940 któryś. W portowym mieście Oran. W Algierii, w Afryce. Miasto według pierwszego opisu narratora jest brzydkie, szare, nudne, duszne i gorące, którego mieszkańcy też są nieciekawi, banalni, skupieni na pracy, zarabianiu pieniędzy. Przypadkowe związki młodych ludzi skutkują przypadkowymi, pospiesznymi małżeństwami. Nuda, panie, jednym słowem. No nuda. Zimą tylko miasto pięknieje. Mamy narratora, który nie chce o sobie nic więcej powiedzieć. Uważa siebie za kronikarza, który ma za zadanie opowiedzieć przerażającą historię miasta. No ale kto w takim przypadku wie najwięcej o mieszkańcach? Lekarz, który w czasie epidemii odgrywa największą rolę. Każdy czytelnik szybko domyśla się, kim jest narrator. Ten zabieg nie wyszedł autorowi. Rankiem 16 kwietnia dr Bernard Rye pierwszego martwego szczura. Leży on pod drzwiami jego gabinetu.
Zgłasza to dozorcy Michelowi. Ten jednak uważa, że to jakiś żart gówniarzy z podwórka. W ciągu dnia jednak i dozorca, i doktor znajdują następne martwe szczury. Jednemu z pyska wycieka krew. Bernard Rie tymczasem zajęty jest wyjazdem żony. Jego chora małżonka wyjeżdża do sanatorium. Do doktora ma za to przyjechać matka. Chce koniecznie pomóc Rie, kiedy będzie sam. Nie no, przecież dorosły facet potrzebuje w domu opiekunki. Przed wyjazdem żony lekarz przechadza się jeszcze po uliczkach miasta, zaintrygowany sytuacją. Odnajduje więcej martwych szczurów. Rozmawia o tym z pacjentem, którego w tym czasie odwiedza. Stary Hiszpan uważa, że głód jest przyczyną tej sytuacji. Szczury wychodzą w poszukiwaniu pożywienia. Bernard Rie odprowadza żonę na pociąg. Na peronie spotyka sędziego śledczego. W czasie rozmowy panowie zauważają człowieka niosącego klatkę z martwymi szczurami. W ciągu kilku dni ilość martwych gryzoni drastycznie wzrasta. Ludzie zaczynają się denerwować. Po południu pojawia się w gabinecie doktora Rie francuski dziennikarz Rambert. Ma napisać dla swojej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją w Algierii Arabowie. Doktor sugeruje mu, aby zainteresował się martwymi szczurami. To może być ciekawy temat. Z jakiegoś powodu jest ich coraz więcej. Tu następują w książce opisy różnych rozmów mieszkańców, przyjazd matki doktora. Pojawia się podróżnik Taru ze swoimi zapiskami. Drugi narrator. Mieszka w hotelu, obserwuje ludzi i opisuje ich zachowania. Zainteresował go na przykład staruszek, który za pomocą szeleszczących papierków zwabiał koty, a potem na nie pluł. W każdym razie ilość martwych szczurów drastycznie wzrasta. Mieszkańcy są zaniepokojeni. Zarząd miasta rozpoczyna akcję sprzątania. Nagle przestają pojawiać się martwe szczury, za to zaczynają chorować ludzie. W tym czasie pojawia się też jeden z głównych bohaterów. Kotar. Ten ścigany przez policję, czego czytelnik jeszcze nie wie. Jest po prostu przedstawicielem handlowym, sprzedaje wina w mieście. Próbuje popełnić samobójstwo. Wezwany do niego doktor ratuje Wisielca. Kotar prosi go, aby nie powiadamiał policji. Pierwszy w mieście umiera dozorca Michel. Doktor nie potrafi zdiagnozować choroby po objawach, jakie widział u dozorcy. Konsultował się z innymi lekarzami, podejrzewając dżumę. Jednak ta choroba od dawna nie pojawiała się już w tym rejonie. W książce jest wiele drobnych wątków, wydarzeń, opisów przebiegu choroby. Ty jeszcze raz zwróć uwagę na dwóch narratorów w momencie pojawienia się zapisków podróżnika Taru. Jego zapiski to przede wszystkim obserwacje mieszkańców, doktora, choroby i zachowań. Ludzie chorują i umierają. W końcu doktor doprowadza do zamknięcia miasta i izolacji ludzi chorych. Przybywa chorych i umierających każdego dnia. Dziennikarz Rambe prosi doktora o pomoc w opuszczeniu miasta. Miał pecha i pojawił się tu w takim beznadziejnym momencie. Doktor jednak odmawia pomocy. Przy okazji spotkań i odwiedzin pacjentów poznajemy też spokojnego urzędnika Granda. Starszy pan, skromny, cichy, zawsze z tyłu, bez parcia na sukces. Prawdopodobnie pisarz w wolnym czasie. Mieszka w jednej kamienicy ze sprzedawcą win. Obserwuje jego zachowanie i podejrzewa, że ten niedoszły samobójca ma coś na sumieniu. Dzieli się tym z doktorem, ale Rie ma zbyt wiele na głowie. Zamówił z Paryża surowicę, która jeszcze nie dotarła do miasta. Jak wygląda miasto? Wygląda jak po bitwie. Przestraszeni, zdezorientowani ludzie nie mają zaufania do nikogo. Zamykają się przed sobą, unikają siebie, próbują uciekać z miasta. Wszędzie towarzyszy im śmierć. Jak to zazwyczaj w sytuacjach chaosu i zagrożenia bywa, uciekają od miejsc strasznych, plądrują domy, bo złodziej zawsze znajdzie okazję. Nie ma tak zwanych ludzkich uczuć i odruchów. Wszędzie czuć strach, beznadziejność. Nie ma współczucia, empatii. Po prostu wychodzą z ludzi wszystkie najgorsze cechy naszego gatunku. W szpitalu nie ma już miejsc dla chorych. Powstają inne, pomocnicze szpitale. Bernard Rie jest coraz bardziej zmęczony. Martwi się też o żonę, bo dochodzą do niego informacje o jej złym stanie zdrowia. Żona doktora może wrócić do miasta na własne życzenie. Ostatecznie nie zdąży i umrze w sanatorium. Z miasta nie można wyjechać, ale jak ktoś jest szalony, może do niego wjechać. Mamy tu więc wątek miłości i oddania. W mieście pojawił się wcześniej znajomy lekarz doktora Bernarda Rie. Pomaga mu przy chorych. Próbuje znaleźć lek. Wynalazł surowicę, którą wypróbował na synu sędziego, jednak nie poskutkowała. Chłopiec umiera. Zwrotów akcji trochę jest.
Choroba chwilami ustaje, potem znowu wzrasta liczba umierających. I tak przez całą książkę. Zmieniają się postawy ludzi. Ci, których bliscy wyjechali przed chorobą z miasta i nie mogą do niego wrócić, zaczynają tęsknić. Brakuje im bliskich i normalności. Ludzie dostrzegają swoje złe strony. Zaczynają zastanawiać się nad życiem, które wcześniej prowadzili. Tak to zwykle bywa w sytuacjach zagrożenia. Narrator próbuje nam przedstawić ich zmianę na lepsze. Dziennikarz chciał uciec, potem zostaje pomagać. Jezuita grzmiał, że to wszystko kara za grzechy, po śmierci syna sędziego zmienia zdanie i namawia do walki z chorobą, która już jednak nie jest karą. Zadowolony z sytuacji jest tylko handlarz winem, bo nikt nie ma czasu się nim zajmować. Dżuma odsuwa od niego uwagę. W końcu umiera ojciec Panelu. Zaczyna chorować urzędnik Grant, ale w tym czasie zaczęło działać serum, które ratuje mu życie. I wow, w mieście zaczynają pojawiać się żywe szczury. Choroba ustępuje. Miasto zaczyna wracać do normalności. Ludzie cieszą się i wiwatują. No dobra, a teraz czas na podsumowanie. Wątków w powieści Alberta Camus jest dużo. Uporządkujmy trochę wiedzę za pomocą skróconej charakterystyki bohaterów. Doktor Bernard Rie. Narrator, żonaty, miły, uprzejmy, pracowity, z zasadami. Moralny, samotny bez żony, która jest w sanatorium. Nie wierzy w Boga. Racjonalista. Wzbudza zaufanie u mieszkańców miasta. Oddany swojej pracy i pacjentom. Introwertyk. Cotard. Przestępca ścigany przez policję. Sprzedawca win, a tak naprawdę przemytnik i handlarz nielegalnym towarem. W czasie epidemii, pozbawiony strachu o siebie, korzysta z życia. Po epidemii dociera do niego policja. W obronie i ze strachu strzela do wiwatującego tłumu, rani dwie osoby i zabija psa. Zostaje aresztowany. Jean Theroux. Podróżnik, drugi narrator, obserwator, pochodzi z bogatej rodziny. Widział śmierć skazanego przez jego ojca człowieka. Ojciec prokurator. Przeciwnik kary śmierci. Towarzyski. Moralny. Dobroduszny. Ateista. Umiera w czasie dżumy. Ojciec Panelu. Jezuita. Uczony. Szanowany przez mieszkańców. Po wybuchu epidemii wygłasza kazanie, w którym mówi o winie za grzechy. Choroba jest karą. Pomocny. Uważa za swój obowiązek i posługę pomaganie chorym. Zmienia swoje nastawienie do winy i kary po śmierci synka sędziego. Wygłasza drugie kazanie. Identyfikuje się w nim z mieszkańcami. Używa zaimka my, a nie, jak wcześniej, wy. Umiera w czasie epidemii. Joseph Grand. Urzędnik w merostwie. Skromny, oszczędny, cichy, szanujący ludzi. Pracowity. Rozwodnik. Żona odeszła, ponieważ zaniedbywał ją z powodu pracy. Wieczorami pisze książkę. Tęskni za żoną. W czasie epidemii napisał do niej list. Pierwszy, który wygrywa z chorobą. Raymond Rambe. Dziennikarz z Paryża. Obcy w mieście. Młody, ambitny. Nie czuje wspólnoty z mieszkańcami. Chce uciec z zadżumionego miasta. Walczył w wojnie domowej w Hiszpanii. Przechodzi przemianę w książce. Ostatecznie pozostaje w mieście i pomaga chorym. Przeżyje chorobę i spotka się z żoną, która do niego przyjedzie po opanowaniu epidemii. Motywy w dżumie. Jest ich wiele. Coś na pewno zostanie ci w głowie. Motyw cierpienia, motyw śmierci, motyw choroby, motyw miasta, motyw miłości, motyw samotności, motyw zła, motyw zniewolenia, motyw solidarności, motyw pracy, motyw przemiany, motyw wiary albo jej braku. Pojęcia związane z dżumą Alberta Camus. Parabola. Utwór, który obok treści dosłownych posiada treści ukryte. Licznie występuje w Biblii. Powieść paraboliczna. Odmiana powieści podobna budową do biblijnych przypowieści. Dżuma jest powieścią paraboliczną. Oprócz znaczenia dosłownego posiada znaczenie przenośne. Egzystencjalizm. Do jego twórców zalicza się właśnie Alberta Camus. Jest to po prostu pesymistyczna filozofia. Człowiek jest niby wolny, ale ciągle się czegoś boi. Śmierci, nieszczęścia, zagrożeń. Teraz podsumowanie najważniejszych wiadomości o dżumie. Dżuma to powieść parabola. Jej akcja toczy się w bliżej nieokreślonym czasie, w roku 1940 którymś. Prawdopodobnie jest to alegoria II wojny światowej, ale jest to niedosłowne znaczenie. Zamknięte bramy miasta symbolizują getto.
Palenie ciał zmarłych chorych to palenie ciał w obozach. Brak konkretnej daty może też wskazywać na uniwersalność problemu, czyli może dotyczyć różnych wydarzeń, dziejących się w różnych miejscach i w różnym czasie. Dżuma to nie tylko choroba. Dżuma to symbol zła tkwiącego w człowieku. Dżuma to egoizm, obojętność, okrucieństwo, znieczulica. Dżuma to może być również śmierć. Dotyka każdego, nikt przed nią nie ucieknie. Każdy się jej boi. Dżuma to zniewolenie. Dżuma to symbol zła, jakie niosą ze sobą systemy totalitarne. Naszym moralnym obowiązkiem jest sprzeciwienie się złu. Zapamiętaj, to główne przesłanie powieści. Następna myśl do zapamiętania, ta znajduje się na końcu utworu, bakcyl dżumy nigdy nie umiera. Ale ty zawsze walcz z odradzającym się, budzącym się z uśpienia złem. Teraz kilka słów dla bardziej ambitnych. Dżuma była oczywiście ekranizowana, możesz obejrzeć film na jej podstawie. Zachęcam cię jednak do zobaczenia lub przeczytania czegoś, co czerpie z dżumy, a będzie dla ciebie bardziej interesujące. Jeżeli czasami czytasz, sięgnij po książkę Miasto Ślepców. Opowieści o mieście, w którym ludzie nagle tracą wzrok. Jeżeli nie jesteś miłośnikiem książek, obejrzyj film na jej podstawie z Julian Moore, Markiem Ruffalo i Garcia Bernalem. Druga propozycja, serial Between. Może już widziałeś. Jeżeli jakimś przypadkiem jeszcze nie, to serial opowiada historię miasteczka w USA, w którym mieszkańcy powyżej 21 roku życia zapadają na dziwną, nieuleczalną chorobę i umierają. Spojrzysz inaczej na to, co napisał Albert Camus. Czasami wystarczy trochę pozytywnego nastawienia. Spodobało ci się to streszczenie? Jeżeli masz ochotę, poleć je swoim znajomym ze szkoły. Pamiętaj też, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji, zachęcamy cię do przeczytania lektury w całości. A tymczasem, powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Smakosze napojów alkoholowych mogą czuć się zaniepokojeni. Z kręgów władzy płyną sygnały takie, że alkohol jest zbyt tani i zbyt łatwo dostępny.
2: Czy pan jest za tym, żeby alkohol był droższy w Polsce?
3: Nie.
2: Żeby droższe piwo, droższa wódka była?
3: Lepiej nie. Lepiej niech będzie tańsze.
4: Powinien być tak drogi, że nie można go by było kupić. Wtedy by byli ludzie szczęśliwi.
5: Jeżeli podniosą ceny na alkohol, to gwarantuję panu, że w tym miejscu, gdzie stoimy, będzie tyle do kupienia chlania, że coś nie dzieje. No.
2: A tutaj na bazarze.
5: Będzie więcej alkoholu niż warzyw.
6: Owoc zakazany jeszcze bardziej smakuje.
7: Ten, kto pije, będzie pił.
8: Nastoletnie dzieci piją, po 13, po 14 lat. Trzeba z tym skończyć.
9: Ile leczenie alkoholików kosztuje?
10: Jest pijaństwo pełno, biją się, piją panie tu. Dziś wyjątkowo jest naprawdę tak, że nie ma ich, bo śpią jeszcze.
11: Proszę pana, alkohol to jest dla mądrych ludzi, a dla głupich powinien być bardzo drogi.
12: Pić trzeba umieć też, no. To
13: wszystko jest dla ludzi, ale z głową po pierwsze.
14: Dla mądrych ludzi, jak to powiedział Budzian.
1: No, takie między innymi złote rady dziś w Co ludzie powiedzą. Złote rady pana Pudziana. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: W Ministerstwie Zdrowia trwają analizy zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. No, ten pomysł popiera ministerka zdrowia Izabela Leszczyna. Będę do niego przekonywać koleżanki i kolegów z rządu, tak powiedziała pani ministerka. Tymczasem Senat zajmie się petycją Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich, który żąda ustanowienia minimalnych cen alkoholu w Polsce. Ceny alkoholu miałyby poszybować w górę. Chcielibyśmy, żeby pół litra wódki kosztowało co najmniej 40 zł, piwo około 10 zł, wino około 20 zł, powiedział prezes związku Bogdan Urban. Co na to Polacy?
2: Żeby droższe piwo, droższa wódka była...
3: Lepiej nie, lepiej niech będzie tańsze.
6: Jeśli mam, to jest...
3: Żeby nie pili spirytusu z karnistru sprowadzanego na lotniska. No.
2: A, to lepiej, żeby był tańszy w sklepie, niż żeby pić jakieś wynalazki, tak?
3: Wynalazki, tak, o to chodzi.
15: Wynalazków umierają. Dwusetka powinna kosztować 10 zł, nie 15.
2: No ale to ma być jeszcze drożej teraz, żeby pół litra alkoholu, żeby 30 zł co najmniej butelka na przykład wódki kosztowała, takie jest.
15: To jest bardzo w złym kierunku. W złym kierunku rząd po prostu idzie, no. W złym kierunku. Papierosy powinny być tańsze i alkohol, żeby ludzie nie kupowali po melina, tytoniu, tanich tamto.
2: To nie wiadomo, co to jest, nie?
15: Żeby nie kupowali ludzie trucizny po prostu. Bo żywotność Polaków się zmniejsza i brakuje ludzi do pracy.
2: No ale tu niektórzy mówią, że jak tak dużo tej wódki piją, nawet tej legalnej, to i też się ta żywotność zmniejsza, bo alkohol też wyniszcza przecież organizm i w ogóle.
15: Polecałbym nie pić, bo po prostu ja byłem abstynentem całe życie i niepalącym.
2: O, tak. Cały czas? Nie pije pan? Nie pali?
15: Nie, żyję 74 lata.
2: No to pan tu jest takim dobrym przykładem, że można przeżyć życie i...
15: Można żyć bez papierosów i bez alkoholu.
2: O, teraz są takie pomysły, żeby droższy alkohol był, bo za tani jest.
4: Tak jest, proszę pana. Powinien być tak drogi, że nie można go by było kupić. Wtedy by byli ludzie szczęśliwi.
2: To po ile powinna być wódka, butelka?
4: A co najmniej 50.
2: 50 zł? No ostatnio po 10 zł butelkę wódki można było kupić w dyskontach teraz, bo oni tam rywalizowały ze sobą sklepy.
4: No nie widzi pan, co się dzieje, jak ludzie piją? Awantury to tam, no jest nie do pomyślenia. Ja sam raz na jakiś czas wypiję, ale to nie jest dobre.
2: Panie, jak uważacie, powinien być droższy alkohol w Polsce, zbyt za tani jest?
11: Proszę pana, alkohol to jest dla mądrych ludzi, a dla głupich powinien być bardzo drogi. Ale tyle mojego.
2: Ale to co, że jak ktoś podchodzi i mówi, że tu przedstawia, że mądry, to wtedy tańszy dla niego?
11: Każdy sam według siebie ocenia.
2: Pomysł taki, żeby wódka była droższa i piwo.
6: Nie, wódka już za droga jest.
2: myślicie? No bo właśnie, że jest zbyt tania tak nowa władza. Tak,
16: gdzie? No nie.
17: Nie w tą stronę idzie.
2: Bo jest petycja taka w Senacie właśnie, żeby minimalne ceny ustanowić piwa, wódki, że piwo tam co najmniej 4 zł, no to różnie, bo to jeszcze nie wiadomo na jakim poziomie ustanowią to, ale żeby piwo 4 zł kosztowało co najmniej, wódka ze 30 zł co najmniej.
16: Nie, za dużo. Za dużo. No. Picie to jest życie, trzeba pić, żeby żyć.
2: A pan ma w ogóle 18 lat?
17: Oczywiście. Pić trzeba umieć też, no. Dać komuś byle co do ręki, to każdy może się okaleczyć, byle czym już.
16: Trzeba z głową, wszystko z głową i tyle. Wszystko jest dla ludzi, ale z głową po pierwsze.
17: Dla mądrych ludzi, jak to powiedział Pudzian. Powiedział, alkohol jest dla ludzi, Maryśka jest dla ludzi, ale dla mądrych ludzi.
2: No to też z taką panią rozmawialiśmy, to też tak mówiła właśnie.
17: No.
1: Stosunek do napojów wyskokowych, no w jakże piękny sposób łączy Polaków, wydawać by się mogło, w poprzek podziałów, no bo młodzi mężczyźni zgadzają się z emerytką, emerytka zgadza się w pełni z panem Pudzianem, piękna sprawa. Wszyscy zgadzają się ze wszystkimi, chociaż teraz będzie taki mężczyzna, który no nie zgadza się. Bardzo mu się nie podoba majstrowanie przy cenach oraz przy dostępności alkoholu.
0: Co ludzie powiedzą? Co
2: pan jest za tym, żeby alkohol był droższy w Polsce?
7: Nie, dlatego że powstaną mety.
2: No bo władza tak chciałaby, żeby były minimalne ceny piwa, wódki. W Senacie teraz taka
7: ale
2: petycja będzie rozpatrywana.
7: Ale to nie może być minimalne. Ten, kto pije, będzie pił. I cena nie gra roli. Mhm.
2: Jest jeszcze pomysł, żeby to pani ministerka zdrowia chce, żeby na stacjach benzynowych, żeby nie było
7: alkoholu. Nie było alkoholu, ja to słyszałem.
2: No i co pan?
7: Ale uważam, że to nie ma... Alkohol musi być normalnie do tego, bo powstaną mety. Powstaną mety,
2: a teraz nie ma met? Gdzieś...
7: Nie, no nie słyszałem o metach. Ja nie kupuję alkoholu na metach. Ja kupuję normalnie w sklepie. Tylko pan Kaczyński wykombinował, że setki mają być drogie i dwusetki.
2: No tak, te małpki.
7: Ale to nie zmienia podejścia picia. Pije się tak samo, tylko po prostu ten, kto pije, musi więcej wydać na ten, no niestety.
2: Ale jakby zakaz na stacjach benzynowych wprowadzić minimalną cenę, to może mniej by pili Polacy.
7: Nie. To się nie da tak.
2: No to jak?
7: Co zrobić? Nic nie zrobisz. Każdy jest wolnym człowiekiem. Zakazy nic nie pomogą. Polak potrafi.
2: Tak, bo Polak jak słyszy, że coś jest zakazane, to jeszcze chętniej tam...
7: Jeszcze chętniej tam grzebie.
2: Pytam, czy alkohol jest zbyt tani w Polsce? Teraz nowa władza pracuje nad tym, żeby był droższy.
18: Ja nie piję, pan się spyta kolegi. On pije.
2: Ale właśnie, czy powinien być droższy alkohol? To po pierwsze, a po drugie zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych czy powinien być wprowadzony?
18: Nie powinien być, bo owoc zakazany jeszcze bardziej smakuje.
2: O, i to...
18: W Niemczech wszędzie alkohol się sprzedaje normalnie, nie ma zakazu picia na ulicy, nie ma i nie ma bałaganu i tak dalej. Nie ma takiego czegoś jak u nas.
2: Ale w Skandynawii tam trudno kupić alkohol, rzeczywiście tam są tylko jakieś...
18: Robią tak jak robią, ale to ich jest sprawa i ich przepisy i zasady, ale uważam, że tak nie powinno być. W cywilizowanych krajach, dlaczego? Ten, kto chce, to będzie pił, ten, kto nie chce, to nie będzie pił i koniec kropka.
2: Nowa władza wprowadzi takie zakazy, to Polacy obalą rząd, może tak być.
18: Daj pan spokój z tą władzą. Ja jak pan rząd widzę Tuska, to bym telewizor za okno.
2: Ale pan akurat nie pije, to nie z tego powodu, że...
18: Ale piłem całe życie, a teraz nie piję.
2: Ale to nie z tego powodu, że tu z alkoholem majstrują, tylko tam jakieś inne ma pan powody, rozumiem?
18: No tak.
19: To ja panu powiem o alkoholu tak. Weźcie państwo polskie, przykład skandynawskich krajów i bałtyckich krajów. Ja byłem u ciebie w rodzinie. Tam sprzedają od 11:00 do 18:00. Nie ma absolutnie alkoholowych sklepów 24 godziny na dobę. Byłem w swoim rodzinnym mieście. 15 minut przed 10, jak chciałam wziąć piwo, ja po prostu eksperymentowałam, rozumie pan, wziąć przed 10 to piwo, to on podszedł. Przepraszam bardzo, proszę pani położyć. My przedajemy o 10 godziny. I nie wiedziałam, co tam w tym miasteczku, oczywiście, ludzie kupowali wcześniej.
2: To w jakim kraju to jest?
19: Litwa.
2: W Litwie, na Litwie. No.
19: Baltijskie kraje mają zastrzeżenie.
2: Powinna być droższa wódka, piwo powinno być...
20: Przede wszystkim powinna być transparentne to, co się robi z tą nadwyżką między ceną właściwą a...
2: O akcyzę chodzi, tak? Że...
20: Nie tylko, bo pan wie, że alkohol kosztuje grosze produkcja.
2: Tak, oczywiście.
20: A to jest polityka cenowa, więc a ona jest nietransparentna i jak pan wie, wszystkie pieniądze zostały prawie zmarnowane.
2: No tak, bo tam powinno jakiś, na jakiś dobry cel iść.
20: No. Ludzie, nie, na leczenie alkoholizmu mi się wydaje, bo w tym celu był ustanowiony przecież ten fundusz. Przede wszystkim powinno być uzasadnienie cen, a nie inaczej, żeby ludzie zrozumieli, dlaczego jest taka, a nie inna cena.
2: No uzasadnienie jest takie, żeby nie, mniej ludzie tak, pili, jak
20: nie
2: będzie
20: jest,
2: droższe.
20: To tak jak pan, ja panu powiem jako żona, niech pan przyjdzie szybko do domu, bo ja tak chcę. To nie jest powód. Trzeba dobrze ludziom uzasadnić, dlaczego się podnosi, ale jednocześnie z tym alkoholizmem walczyć.
2: Aha, czyli jakieś takie bardziej wychodzić z jakimiś kampaniami informacyjnymi.
20: Były programy były, tylko nic z tego nie wyszło.
2: Chodzi o to, żeby teraz droższy był alkohol, żeby minimalne ceny wprowadzić. Senat pracuje nad taką petycją.
21: Kto miał pić, to i tak pić będzie. A? Bez względu na cenę. Polacy nie mają umiarkowania. Nie mają umiarkowania.
2: Myśli
21: mają.
2: Pani, że da się tak Polaków jakoś trochę ja uważam, zmusić, że... naprowadzić, żeby tak...
21: Uważam, że kto miał pić, to pić będzie. Wie pan, pamiętam czasy stanu wojennego, gdzie mieszkałam na Śródmieściu, gdzie proszę pana nie było sklepów nocnych, nie było Żabek, nie było Biedronek, prawda? I jeżeli ktoś chciał się napić, to szedł na Plac Zbawiciela i tam były pochowane w murach. Od jak, bloków.
2: Jak to w murach?
21: No tak, no bo sklepy nie było sklepów nocnych.
2: A to jak się uiszczało opłatę?
21: To znaczy ludzie, którzy mieli ochotę się napić, to wiedzieli kto gdzie sprzedaje bokiem. Ludzie chodzili po Melinach na Marszałkowskiej, po mieszkaniach i tam byli dystrybutorzy alkoholu. No.
2: Ale w tych murach to co pani mówi, że w murach?
21: Trzymali dla klientów, trzymali alkohol, trzymali. Jak ktoś chciał kupić sklep zamknięty, to się szło na Plac Zbawiciela. Stał pan, mówiło się, co się chce.
2: Że w bramie stał taki, tak?
21: Nie pamiętam od tych czasów.
2: No ja to tak nie bardzo. Bo to,
21: no, ja
2: tak.
21: Pamiętam.
2: Ja to taki byłem, wie pani, bąbel taki mały. No. To jeszcze no, wtedy no. Nie używałem, wie pani, takich rzeczy w ogóle.
21: Chyba nie bardzo.
22: Może akcyza powinna być wyższa.
2: No, no, no to w związku z tym, żeby był droższy alkohol właśnie, tak.
22: No tak.
2: A jakby tak wódka była po... 40 zł co najmniej, a piwo po, nie wiem, 5 powiedzmy, to wytrzyma pan?
22: Mi się wydaje, że piwo powinno być droższe, bo coraz częściej młodzież sięga. No tak. Dla nich to jest tańsze niż bilet na autobus, więc ten niskoprocentowy powinien być droższy.
2: A zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych? Też jest taki pomysł minister.
22: Bardziej w Sejmie.
2: A, bo pan tutaj nawiązuje do tej sytuacji, co tam śpiewali.
22: Tak, chociaż z drugiej strony to ostatnio. Można sobie przynieść swój, wiadomo, nie, ale...
2: Słyszał pan, taka ta impreza w Sejmie ostatnio była tam o Grzegorzu Braunie śpiewa.
22: W hotelu sejmowym. Słyszałem. To poseł też człowiek.
1: No, takie właśnie nagranie z hotelu sejmowego krążyło ostatnio po internecie. Posłuchajcie.

0: dobrze słychać, że ci posłowie akurat mieli nieograniczony dostęp do alkoholu, no a Polakom chcą ograniczać politycy ten dostęp. Na usprawiedliwienie można dodać, że to urzędnicy Ministerstwa Zdrowia pracują nad tym zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, a niebawem senatorowie się pochylą nad tymi wyższymi cenami alkoholu, więc posłowie na razie nie mają z tym nic wspólnego. No a teraz Polacy, którzy nie piją, bardzo cenny głos ludzi niepijących w tej sprawie.
1: Ja się za tym podpisuję, bo ja nie piję. Nie palę, nie piję, to mogą być w horrendalnych cenach i papierosy, i wódka. Dla mnie przynajmniej.
2: Dla pana, a jak ktoś pije i...
1: No to wiadomo, że wtedy on będzie się krzywdził. No ale to jak ma nałóg, jak chce pić, niech płaci, moim zdaniem. Tak.
2: A to ile powinna butelka wódki kosztować?
1: Tak, moim zdaniem jak za komuny. Za komuny pamiętam, byłem mały, jak wujo pracował i to ciężko za flaszkę dziennie. Za flaszkę wódki, gdzie takie były, ceny za komuny. I na kartki była wódka, to wtedy się no, ogromne pieniądze brało. Pamiętam ja jeszcze, na kartki miałem, to przychodziły pijaczki, to 400 zł czy 40, ale to były duże pieniądze, cholerne.
2: Ale to co, to jak teraz jest powiedzmy dniówka 200 zł, to co, butelka wódki 200 zł
1: no,
2: powinna kosztować?
1: Może nie aż tak. No.
2: Podwyższać ceny na alkohol, na piwo, na wódkę, żeby drożej było. Czy to dobry pomysł?
3: Dobry. U nas rzeczywiście dużo się spożywa alkoholu.
2: No i żeby zakaz na stacjach benzynowych wprowadzić.
3: Szczególnie,
2: żeby...
3: bo stacja benzynowa od jest tankowania paliwa, a nie od tankowania innych procentów. No właśnie.
2: Aha. No. A pan się zgadza z tym, żeby trochę powalczyć z tym
4: no
2: tematem?
4: Jasne, że tak. Pewnie, że tak. Ja nie piję już do 14 lat. I tak samo. I to akurat mogę powiedzieć, że ode mnie na osiedlu już połowa ludzi nie żyje przez alkohol. Których znałem. Sytuacja jest na osiedlu, że dzieciaki potrafią do dorosłych przekabacić, dają im pieniądze i kupują alkohol. To nawet nastoletnie dzieci piją po 13, po 14 lat. Trzeba z tym skończyć.
3: Ile leczenie alkoholików kosztuje? No właśnie. To lepiej na zdrowie wydać, a nie na leki czy coś. Tam barskość wątroby. Ile tych ludzi umiera? A ta bezdomność to skąd się bierze? No właśnie z alkoholizmu.
4: 14 lat nie piję i dla mnie alkohol może nie istnieć. Serio, naprawdę. Swoje przeżyłem i nie życzę tego, co ja przeżyłem z alkoholem. Ja też nie mogłem dnia pomyśleć o tym, żeby się nie napić. Do takiego stopnia, że nawet już tak miałem, tak akurat piłem, że kolega mi pomagał napić. Już nie byłem w stanie. Bo nie byłem w stanie puszki utrzymać. Naprawdę.
2: Duża rzecz, że się panu udało. 14 lat pan nie pije,
4: ale
2: tak?
4: Ale to sam z siebie.
2: Dał panu radę.
4: Ja byłem lewą nogą już w grobie. Już to sam to czułem. Naprawdę. Czułem to, już organizm mi po prostu już powiedział koniec i jak nie skończysz, to będzie koniec. I mówię, straciłem wielu kolegów, którzy raczej w tym czasie, co ja z nimi piłem, to już ich nie ma. Już nie ma. I to młodzi ludzie, po 40 lat, po 30 parę. Już ich nie ma na tym świecie.
5: Co ludzie powiedzą?
0: Nieopodal hali Mirowskiej ja spotkałem taką seniorkę, która handlowała drobnym asortymentem. No i ona w taki bardzo obrazowy sposób opowiedziała, co tam się dzieje, jak to ludzie dostają małpiego rozumu po tych napojach wyskokowych, napojach zawierających procenty. Posłuchajcie.
6: Pan powinien być jak najdroższy, jest dużo pijany. Biedny kupi alkohol, bogaty to ma. Ale pijaków jest pełno i wypadków pełno. No i złodziei na alkohol pełno, bo kradną wszystko, co się da.
2: Po ile powinna być butelka wódki?
6: Butelka wódki chociaż 50 zł. No.
2: 10 zł?
6: Tak, bo kosztuje 27.
2: No a to były teraz promocje, że i po 10 zł kosztowała butelka?
6: Nie, to by było dużo pijaków, ho, ho, ho. Nie ma co, powinien być jak najwięcej. Jest pijaństwo pełno, biją się, piją, panie, tu. Dziś wyjątkowo jest naprawdę tak, że nie ma ich, bo śpią jeszcze, pogoda tak, ale tak czy nie?
2: Południe śpią?
6: No tak, śpią prawie do wieczora. A potem przyjdą tu na pieniądze zbierać, na samochody. No.
2: Czyli co, zlikwidować alkohol?
6: Zlikwidować to nie, ale bo są uroczystości, śluby, chrzty, wesela, no. To powinien być, ale to takie wyjątkowe dla takich ludzi podrzędnych to absolutnie nie. Jak najdroższy, no.
2: no, dochody mamy za wysokie w porównaniu do cen alkoholu i za dużo tego alkoholu Polacy piją.
7: Ale to pan Tusk wymyślił obecnie, czy jego rząd, jego ekipa?
2: Nie, nie, to na razie w Senacie są takie prace nad petycją Stowarzyszenia tam Abstynentów.
7: To ja panu powiem jedno, jeżeli alkohol będzie drożał, no to powstaje znowu szara strefa. Już jest szara strefa w tej baterii. Alkoholu nielegalnego jest tyle na rynku, myślę, że więcej niż legalnego, także... Jestem przekonany, bo sam kupuję, także jestem przekonany. Jest bimbru tyle na rynku, sprowadzanego, krajowego, że...
2: Zdrowe to jest, w sensie w porównaniu to...
7: Myślę, że bimber, który ja kupuję z Podlasia, jest znacznie zdrowszy od wódki, nawet markowej polskiej. To jest bimber robiony z dobrych składników, nie z byle czego. Nie upija, nie uwala, mimo że ma 90%.
2: To jak to nie upija?
7: Nie upija, to trzeba umieć pić po prostu bimber. Nie?
2: Tak
7: nie,
2: na parsteczkę.
7: Na parsteczkę, tak 20, takie 30 maksymalnie, nie? I to co jakiś czas. Także jeżeli podniosą ceny na alkohol, to gwarantuję panu, że w tym miejscu, tu gdzie stoimy, będzie tyle do kupienia chlania, że coś nie dzieje. Nie?
2: A tutaj na bazarze?
7: Na bazarze w ogóle, ogólnie, na całej, na hali Mirowskiej i na wszystkich pozostałych tak warszawskich bazarach. Będzie więcej alkoholu niż warzyw. To jest tak jak prohibicja. To dokładnie tak samo zadziała. Zrobią akcyzę na 100%, czyli ile teraz kosztuje litr wódki? 30 zł?
2: No tak.
7: Takie przyzwoitej wódki.
2: Pół litra.
7: Pół litra, 30 zł.
2: Tak.
7: Jak zrobią powiedzmy na 55, no to tutaj będzie za 30 zł chodziło takie cudo, że to się nie dzieje.
2: Tak, tutaj, no rzeczywiście tu mamy różne.
7: No mamy tu różności. No.
2: Artykuły spożywcze akurat, alkoholu na razie nie widzę.
7: To będzie podkładka, to będzie pokrywka, w garkach będzie naprawdę dopiero substancja.
0: Czyli i tak źle, i tak niedobrze. Trudny temat. No co, no, dobrej majówki wam życzę. Uważajcie na siebie. Adam Feder i do usłyszenia.
5: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Warszawa wysyła jasny sygnał za ocean. Jest oficjalna propozycja utworzenia nowej, stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Minister obrony przekazał ją szefowi Pentagonu, mówi szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Pracujemy nad zwiększeniem obecności. Sojusz polsko-amerykański jest gwarantem bezpieczeństwa. Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona w ten proces.
0: A przypomnijmy, po zamieszaniu w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju, Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy. Ciężko chora Klaudia wróciła do kraju i jest już pod opieką lekarzy ze szpitala wojskowego we Wrocławiu. Po południu specjalny rządowy samolot z 24-latką na pokładzie wylądował w stolicy Dolnego Śląska. Młoda kobieta przez miesiąc przebywała w ciężkim stanie w jednym ze szpitali w Pekinie. Jej transport do Polski zorganizował resort obrony. Na pokładzie była też mama 24-latki Joanna Uciechowska.
2: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych i to, że ja mogę przy niej być.
0: Rodzina i polscy lekarze wciąż czekają na pełną dokumentację medyczną z Chin. Ta jest przekazywana etapami, wymaga tłumaczenia. Jak długo Klaudia pozostanie w szpitalu we Wrocławiu, to już decyzja lekarza, mówi mama Joanna Uciechowska.
2: Oni podejmą decyzję, jak ma wyglądać leczenie, jaki będzie jego przebieg i jak długo będzie trwało. A Klaudia już musi tylko walczyć. Myśmy zrobili wszystko, żeby była w domu. Teraz ona musi walczyć. Jest młoda, wierzę w to, że z tego wyjdzie. Nawet jeżeli będzie to trwało długo, bo na pewno będzie trwało długo.
0: A o stanie zdrowia 24-latki podczas konferencji prasowej mówił rzecznik szpitala Jan Kutny.
3: Pani Klaudia wylądowała szczęśliwie we Wrocławiu. Przebywa na oddziale klinicznym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Jest w tej chwili już przełączona na aparaturę. Będzie poddawana pierwszym badaniom.
0: 24-latka skończyła w Polsce licencjat z sinologii. Do Chin pojechała kontynuować studia. Polka trafiła do szpitala w Pekinie w połowie kwietnia, a lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór, który doprowadził do śpiączki. Rodzina założyła zbiórkę na leczenie. Polski rząd wyszedł z propozycją transportu kobiety do kraju. 66-latek może spędzić za kratami nawet 5 lat. To po poniedziałkowym pożarze hali usługowo-magazynowej w Płocku, gdzie z żywiołem walczyło kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Mężczyzna usłyszał już zarzut jego nieumyślnego sprowadzenia. Ze szczegółami nasz reporter Kacper Klonowski.
4: Jak poinformowała prokuratura okręgowa w Płocku, mężczyzna przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. W dużej mierze pokrywały się one z tym, co do tej pory udało się ustalić na podstawie zebranego materiału dowodowego. Przypomnijmy, że w śledztwie korzysta się z najnowocześniejszych technik, jak specjalistyczne drony czy skanery 3D. Do materiału włączono także zapis nagrania z monitoringu miejskiego. Po przesłuchaniu 66-latek został zwolniony, zastosowano wobec niego jednak dozór policji, a także zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania paszportu.
0: A ze względu na dobre śledztwa służby nie ujawniają treści wyjaśnień złożonych przez mężczyznę. To będzie ostatni krok do meczu o tytuł. Maja Chwalińska w czwartek powalczy w półfinale wielkoszlemowego French Open. Polka to rewelacja turnieju i rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider, mówi dziennikarz sportowy Super Expressu Michał Chojecki.
5: To jest taka zawodniczka bardzo waleczna, bardzo wybiegana, grająca świetnie z kontry, taka podobnie jak Maja, bardzo dobrze poruszająca się i świetnie pracująca w defensywie, więc ja myślę, że to będzie taki mecz dwóch zawodniczek, które bardzo mało psują.
0: Michał Chojecki pytany o to, gdzie jest sufit Maji Chwalińskiej, odpowiada.
5: Sky is the limit, jak to się mówi. Znaczy no, przede wszystkim największą zagadką jest to, jak Maja Chwalińska zniesie trudy tego turnieju fizycznie. Będzie miała teraz bardzo mało czasu na odpoczynek, praktycznie tylko lekko ponad dobę. No i pytanie, czy ten ogromny wysiłek fizyczny się nie skumuluje. Wiadomo, że Maja ma w nogach już teraz 8 spotkań.
0: Tymczasem koledzy Maji z beskidzkiego klubu tenisowego Avantage, m.in. Mikołaj Wrzoł, wybierają się do Paryża, żeby kibicować jej na miejscu.
6: Emocje są niesamowite i jesteśmy bardzo, bardzo dumni z Mai. Szukamy teraz wszyscy lotów, szukamy połączeń, żeby się tam dostać, ponieważ z Polski jest bardzo ciężko. Bardzo możliwe, że dzisiaj za 2-3 godziny ruszymy do Pragi, a z Pragi właśnie polecimy do Paryża.
0: Mecz Chwalińska-Schneider już w czwartek około godziny 17:00. Nie ma żadnego powodu, by zmieniać poziom stóp procentowych. Tak mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Ta kolejny miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie.
7: Obecny poziom stóp jest dobry, jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach i nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać czy dyskutować na temat jego zmian.
0: Mówi szef Banku Centralnego i dodaje, że w kwestii ewentualnych podwyżek stóp procentowych kluczowe będą m.in. ceny ropy na światowych rynkach.
7: Gdyby te ceny się utrzymywały znacząco powyżej 100 dolarów i jeszcze miały tendencję, że mogą nagle wzrosnąć, proszę pamiętać o ogromnych stratach w infrastrukturze, które tam w zatoce są trudne do usunięcia szybciej niż w ciągu roku, półtora, na przykład w Katarze, no to wszystko by skłaniało do tego, żeby ceny były wyższe.
0: Główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu. Umorzenia ani znaczącego zmniejszenia kary nie będzie. Narodowy Fundusz Zdrowia podtrzymuje swoją decyzję po kontroli w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. To tam zabieg poza kolejką miał przejść syn senatora Tomasza Lenca. Według medialnych doniesień chodziło o wrastający paznokieć. Szpital ma zapłacić 134 tysiące złotych kary, mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
8: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oddala zastrzeżenia placówki oraz w całości podtrzymuje wystąpienie pokontrolne zarówno w zakresie poczynionych ustaleń, jak i skutków tych ustaleń, w tym wysokości nałożonej kary umownej.
0: Ta kwota być może zostanie rozbita na raty, o co wnioskował również dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Wniosek ma rozpatrzyć Narodowy Fundusz Zdrowia. Nowe przepisy drogowe już weszły w życie. Osoby poniżej 16 roku życia muszą jeździć na rowerze albo hulajnodze w kasku ochronnym. Wprowadzenie tego przepisu to pokłosie stale rosnącej liczby wypadków z udziałem najmłodszych, szczególnie na hulajnogach elektrycznych. Połowa poszkodowanych to dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat, mówi zastępca komendanta głównego policji Roman Kuster.
9: Jeśli idzie o hulajnogi elektryczne, to ten wiek najbardziej zagrożony to jest wiek do 13 roku życia i 14 do 17 lat. Przy hulajnogach w większości przypadków, wypadków i wypadków śmiertelnych, sprawcami są sami użytkownicy hulajnóg.
0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada, że resort zapewni kaski dla wszystkich uczniów czwartych klas.
10: Zamówiliśmy 65 tysięcy kasków, które trafią do wszystkich szkół w Polsce, trafią do uczniów klas czwartych, które będą w tym roku zdawać egzamin na kartę rowerową.
0: Za brak kasku rodzice mogą zapłacić 100 zł mandatu. Nowe zasady obejmują również najmłodszych. Dziecko do 7 roku życia może być przewożone na rowerze wyłącznie w kasku i w specjalnym foteliku bezpieczeństwa. Oszczędzają nawet na papierze toaletowym, a wezwań do zapłaty wciąż przybywa. Szpital w Mławie ma już 24 miliony złotych długu. W placówce zatrudnionych jest ponad 560 osób. Trzeba zapłacić im pensję, a to jest ponad nasze siły, przyznaje dyrektor szpitala Piotr Pariaszewski.
11: Oni wszyscy mają zobowiązania i proszę mi wierzyć, że ja dostaję kilkanaście wiadomości codziennie o tym, w jak trudnej oni sytuacji znaleźli się przez działania, które podejmuje organ tworzący.
0: A jeśli placówka przestanie funkcjonować, to w fatalnej sytuacji znajdą się pacjenci. Większe szpitale są w większych miastach, a to dla pacjentów może oznaczać konieczność dalekich podróży.
11: My mamy tutaj kilka szpitali takich większych. Mamy Warszawę, mamy Ciechanów, mamy Olsztyn, natomiast to są szpitale, które Warszawa i Olsztyn, które są oddalone ponad 100 kilometrów.
0: Lokalny powiat przekazał placówce 2,5 miliona złotych pożyczki. Tymczasem aktualne przeterminowane już zobowiązania to blisko 8 milionów złotych. Łódzka mecenas podejrzana o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o żonę adwokata od trumny na kółkach. Paulina Kaka usłyszała zarzuty w krakowskiej prokuraturze w ramach dużego śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy handlującej narkotykami, mówi Janusz Kowalski z prokuratury.
12: Została przesłuchana w charakterze podejrzanej, nie przyznała się do dokonania zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Zastosowano w stosunku do niej wolnościowe środki zaopiekawcze.
0: Prokurator nie potwierdza jednak, że chodzi o żona adwokata od trumny na kółkach.
12: Na temat ewentualnego związku osoby podejrzanej, czyli tej pani adwokat z Łodzi, a tym drugim panem adwokatem, na dzień dzisiejszy prokuratura nie wypowiada się i nie komentuje tej zależności ewentualnej.
0: W sprawie adwokata od trumny na kółkach toczy się też postępowanie dotyczące narkotyków. Mężczyzna, przypomnijmy, jest w więzieniu. Skazano go na 1,5 roku odsiadki za wypadek, w którym zginęły dwie kobiety. O mężczyźnie zrobiło się głośno, gdy po tej tragedii opublikował w sieci nagranie, w którym oświadczył, że była to konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Wyjazdy na długi weekend z lekką oszczędnością. O grosz mniej za 95, 2 grosze w dół za 98, a diesel bez zmian. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały w czwartek i w piątek. A z kierowcami rozmawiał nasz reporter Rafał Różecki.
13: Poszły w górę, tak?
14: Nie.
13: Obniżyły się? No to miła niespodzianka.
14: Obniżyła się cena za benzynę. Diesel jest bez zmian.
13: To akurat dla mnie okej. Dlatego, że mam benzynowca. Fajnie, że na ten dłuższy weekend cen nie podnieśli. Mało tego, fajnie jakby zostawili te ceny na całe wakacje.
14: Bo aktualnie są niskie.
13: Niskie, akceptowalne, o może tak.
15: Bardzo się cieszę, że nie poszły w górę te ceny, ponieważ tak samo jak na jakieś wyjazdy rodzinne, większe trasy, to naprawdę bardzo na korzyść wychodzi.
0: W czwartek i w piątek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 40 grosze. Na koniec w wiadomościach jeszcze podróżnik spod poznańskiego Puszczykowa, który pojedzie do peruwiańskiej Amazonki, gdzie 90 lat temu wybrał się jego dziadek, który napisał książkę z tej podróży. Mówi podróżnik Arkady Piotr Fidler.
16: Zobaczyć, co się zmieniło, jak żyją dzisiaj ludzie nad rzeką i przede wszystkim zobaczyć te miejsca, które dziadek opisywał w swojej książce.
0: Razem z nim pojedzie operator kamery Kamil Piechowiak. Planem jest nakręcenie filmu dokumentalnego z podróży i pobytu nad rzeką.
16: Chciałbym pokazać tam z jednej strony i tą przyrodę, która oczywiście mocno jeszcze kwitnie nad samą rzeką, ale chciałbym też porozmawiać z ludźmi i dowiedzieć się, jak się żyje nad tą rzeką.
0: To nie pierwsza wyprawa Arkadego Piotra Fidlera. Podróżnik przyjechał już m.in. Azję, Afrykę i Amerykę Południową i to maluchem. Start jego ekspedycji do Peru 15 lipca.

0: Fakt.
1: Dzień dobry, kochani. Cześć wszystkim. Witam was w kolejnym odcinku audycji Zwrot Akcji. Dzisiaj moją gościnią jest Iwona Lis. Cześć, Iwona.
2: Cześć.
1: Będziemy sobie rozmawiały z Iwoną o dużej zmianie, która wydarzyła się w jej życiu już paręnaście lat temu i zapoczątkowała wielkie zmiany w jej życiu i wtedy, i teraz. Będziemy rozmawiały o fundacji Iwony, która jest bezpośrednio związana z historią, która jej się przydarzyła. No i też o zwrotach akcji ludzi, których poznajesz w fundacji, bo jestem bardzo ciekawa też ich historii. Iwona, czy chciałabyś nam powiedzieć parę słów o sobie, czym się teraz zajmujesz, kim jesteś?
2: To jest pytanie, którego się nie spodziewałam, tak. ale kim jestem? Nazywam się Iwona Lis. Od 13 lat prowadzę fundację For Annie. Jestem psychologiem, jestem psychotraumatologiem, jestem biologiem. To są takie moje, jakby to jest moje wykształcenie, ale na co dzień pomagam i służę ludziom.
1: Jasne. Posłuchamy dzisiaj dużo o twojej działalności i na czym ta pomoc polega, ale czy to było tak, że ty zawsze wiedziałaś, że będziesz pomagać ludziom? To była taka twoja potrzeba od, wiesz, dzieciaka czy nastolatki? Czy nastąpił jakiś zwrot akcji, który cię przekonał do działania?
2: Wiesz, ja zawsze gdzieś tam miałam taką nutkę służenia, pomagania ludziom. Prowadziłam zuchy, byłam w harcerstwie, więc taka społecznikowska dusza gdzieś tam we mnie grała. Ale przez wiele lat szukałam swojej drogi. Trafiłam do korporacji, tam działałam, zbierałam doświadczenie. I to była jakaś, czy ja to czułam, że to jest moje? Chyba nie. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nie. I w momencie, kiedy byłam na tej drodze korporacyjnego rozwoju, nagle jeden w zasadzie dzień, jedna chwila zmieniła dalsze moje życie. To był 28 grudzień 2004 rok, prosty odcinek drogi. I moment, w którym nagle zobaczyłam światła, które się pojawiły na pasie, którym podróżowałam. I to był ostatni moment, który ja pamiętam. Pamiętam go przez mgłę, więc nie byłam pewna, czy to w ogóle się wydarzyło, ale wszystko, co później się stało i informacje od innych osób potwierdziły, że tak, że to był moment zderzenia czołowego. Młody człowiek, 26 chyba letni, popełnił błąd na drodze. Wyprzedzał na trzeciego, wjechał na pas, którym ja podróżowałam. I w tym momencie niestety zderzyliśmy się czołowo. To była bardzo duża siła, 140 km. Więc to, że tu siedzę, mogę traktować i traktuję to jako pewnego rodzaju cud. Pomogła mi żyć. Po wypadek ta chwila w zasadzie zmieniła absolutnie moje życie. Spędziłam tydzień na Ojomie. W ogóle nie wiadomo było, czy ja przeżyję to. Nie pamiętam tego czasu.
1: Jasne.
2: Natomiast kiedy wróciłam, jakaś świadomość, pamięć, okazało się, że jestem w szpitalu, że jestem przykuta do łóżka, że nie mogę się ruszyć, że jestem w zasadzie cała połamana. Miałam połamane nogi, miednicę, rękę, żebra. To uniemożliwiało jakkolwiek funkcjonowanie samodzielne moje.
1: Jasne.
2: Ale to nie to było najgorsze. Najgorszą rzeczą, jaka była i która się wydarzyła, to to, że byłam w 8 miesiącu ciąży w chwili wypadku. I niestety wypadku nie przeżyła moja córeczka Ania. I moje pierwsze pytanie po tym, jak wróciła mi świadomość, to było, czy lekarze wybierali pomiędzy moim życiem a mojego dziecka. Dostałam odpowiedź, że nie. Ania nie miała szansy na przeżycie ze względu na krwotok wewnętrzny. I cóż, w zasadzie na początku był przede wszystkim ogromny szok, znieczulony lekami, tak. Silnymi lekami przeciwbólowymi, więc ta świadomość docierała do mnie powoli. I ten ból związany, nie tyle fizyczny, który był ogromnym bólem, co psychiczny, towarzyszył mi bardzo wiele lat. Ta chwila, ten moment spowodował, że w zasadzie w jednej sekundzie straciłam jedyne dziecko. Również straciłam swoją rodzinę, straciłam swoją pracę.
1: Rodzinę masz na myśli właśnie córeczkę?
2: Córeczkę i no niestety rozstaliśmy się również z mężem po wypadku. Jasne. W związku z tym to też była konsekwencja tego, co się wydarzyło. I mogę powiedzieć, że musiałam zacząć swoje życie zupełnie od nowa, tkwiąc w roli ofiary. Bo po takim zdarzeniu, kiedy z osoby pełnosprawnej, funkcjonującej, nagle stajesz się osobą w pełni uzależnioną od osób trzecich, jest to tak trudne doświadczenie, trwające tak wiele, długi czas tak długo, że no, ciężko się z tym w ogóle jakoś sobie poradzić i wpada się w rolę ofiary. Ja czułam to znaczy taką niemoc totalną, taki brak siły do robienia czegokolwiek. To towarzyszyło mi przez wiele, wiele lat. Próbowałam się z tego wyrwać, ale nie wiedziałam jak. Szukałam sposobu i tych sposobów było wiele. Praca nad sobą, pomoc psychologiczna, różnego rodzaju jakby próby podjęcia jakiegoś takiego poradzenia sobie z tym, co się wydarzyło.
1: Ty wpadłaś w depresję? Czy...
2: Na pewno, jasne. Tak. To była depresja, ale też mówi się o tym, że często osoby z niepełnosprawnościami troszkę wchodzą w rolę ofiary.
1: Jasne.
2: I to rzeczywiście tak jest. I to trochę jest niezależne od samej depresji. To jest trochę coś innego mimo wszystko.
1: A masz, kiedy mówisz ofiara, masz na myśli ofiarę tego drugiego kierowcy, ofiarę losu, ofiarę takiej rzeczywistości? Wiesz, zastanawiam się, kogo wini się w takiej chwili.
2: To nie jest kwestia winy. To jest taka totalna niemoc, bezsilność człowieka wobec życia.
1: Jasne.
2: To nie jest kwestia winy, obwiniania, tylko takiego poczucia, że ja nic nie mogę, że jest przede mną ściana.
1: Jasne.
2: I to oczywiście jest jeden z objawów też depresji, tak? Ale można sobie, wydaje mi się, że to trzeba jakoś, że to jest jednak, nie jest do końca to samo, tak? I to wychodzenie z roli ofiary to był najtrudniejszy chyba proces. Najtrudniejszym była jednak mimo wszystko żałoba, chociaż i tutaj chciałabym bardzo zwrócić na to uwagę, bo ja przez to, że jestem taką osobą zadaniową, tak. Kiedy usłyszałam od mojego ortopedy, lekarza prowadzącego, cudownego człowieka, który no, ratował moją miednicę, że nie mogę się załamać przez półtora roku po zdarzeniu, ponieważ zafunduję sobie martwicę kości. To bardzo ciekawa rzecz. Ortopeda i świadomość wpływu jakby psychiki na ciało. Ale on to dokładnie powiedział, ujął w ten sposób. No i ja przyjęłam to, nie mogę. Spięłam się, robiłam wszystko, rehabilitowałam się i nagle obudziłam się w rzeczywistości, której wiedziałam, że coś jest nie tak, ale nie mogłam się jakby zrozumieć, co się ze mną dzieje. A to była tak naprawdę odroczona żałoba, której ja nie przeżyłam. Bo sobie na nią nie
1: motywowana, zadaniowa.
2: Tak, spięta, zadaniowa i absolutnie tego nie polecam. Absolutnie tego nie polecam. Żałoba jest do przeżycia. W sensie to jest bardzo trudny proces. Każda osoba, która przeżyła żałobę, wie o tym, ale on jest nieuchronny, nieunikniony. Tego się nie powinno gdzieś zamykać w sobie. bo później dogrzebanie się do tych emocji, do tego, co się w nas dzieje, jest bardzo, bardzo trudne.
1: A żałoba ma okres ważności, datę ważności?
2: Nie. Jeżeli nie jest przeżyta, człowiek może w niej żyć po prostu przez cały czas. Tak, jeżeli jej nie przeżyje, jeżeli sobie na to nie pozwoli, jeżeli nie ma, jeżeli próbuje przed tym uciec, to niestety nie jest w stanie uciec i żyje w permanentnej żałobie. Szczególnie na pewno najtrudniejszą żałobą jest żałoba po stracie dziecka, bo no bo to nie tak powinno być. To jest coś, czego żadna matka i nikomu nie życzę, bo gdyby ktoś mi powiedział, czy ja mam wybór, to nie ja tu bym była. To nie ja. Bo tak wybierają matki. I chcą chronić swoje dzieci, a ja nie mogłam. I ta bezsilność w tym momencie, bezradność jest takim czymś, czym myślę, że najtrudniej sobie też trudno sobie po prostu poradzić. Lata walki o życie, o dalsze życie, tak? I pozwolenie sobie na życie, bo właśnie strata dziecka też powoduje, że wydaje nam się, że my już nie zasługujemy na to, żeby żyć. Na szczęście, na to, żeby móc się cieszyć tym, co jest. No nie, jak? Jak to zrobić? Trwało to długo i przyszedł taki moment, to nie wiem, trudno powiedzieć, ja tego nie potrafię połączyć z konkretnym jakimś wydarzeniem, ale przyszła chwila, w której ja zaczęłam szukać rzeczy, za które ja mogę dziękować w swoim życiu, pomimo tego, co straciłam. Czyli ta droga, która kiedy jesteśmy w roli ofiary, to tak naprawdę widzimy tylko to, co jest najgorsze, co się wydarzyło, coś, co nas ogranicza bardzo. I tam nie ma życia, tam jest ściana. I ja przy tej ścianie długo żyłam. I teraz, kiedy zaczęłam szukać świadomie, bardzo to było trudne, czyli szukać tego, co mi zostało w tym życiu. To, że jeszcze, że jestem, że mam całą głowę. Również zaczęłam dziękować za 8 cudownych miesięcy z moją córeczką. Bo to też jest dar. Niektóre kobiety nie mają tego daru. Ja miałam 8 cudownych miesięcy. I za to też dziękuję. Za to, że ja mogę dziś chodzić. Za to, że mam ogrom cudownych ludzi dookoła siebie, którzy mnie wspierali w tym procesie powrotu. To wszystko, za to wszystko mogłam dziękować i dziękowałam. I ta wdzięczność, jak ja to nazywam, przekierowanie tej wajchy, przekręć wajchy. I to jest trudne na początku, bo to jest tak jak zarzewiałym mechanizmem. Nie chcę iść. Ta droga jest znana, ta droga jest wydeptana, a ta nowa droga jest czymś, co trzeba z wysiłkiem robić codziennie, aby w końcu stała się również drugą alternatywną drogą, którą mogę wybierać.
1: Iwona, a zatrzymam cię tutaj, jeśli mogę. Komu dziękowałaś? Wobec kogo kierowana jest ta wdzięczność?
2: Przede wszystkim dziękowałam za moich bliskich, bo w pewnym momencie byli moją motywacją do dalszego życia. Przeżyli ze mną bardzo dużo i bardzo trudnych momentów. Wiem, jak to ich bolało, ale byli ze mną i dawali mi ogrom siły i taką namiastkę bezpieczeństwa, którą się traci po takim zdarzeniu.
1: Jasne.
2: Bliscy. Dziękowałam również Bogu, bo jestem osobą wierzącą i wiara mimo wszystko mi pomaga. I ta wiara też pomaga mi żyć w świadomości, że nie tylko to życie się kończy na tym, co teraz przeżywamy, ale że ja kiedyś spotkam się z moją córeczką i do tego dążę. Więc Tak.
1: A jak udało ci się wygrać z myśleniem, Boże, dlaczego mi to zrobiłeś, a czuć wdzięczność za te 8 miesięcy? Wiesz, ja uważam, że to piękne, ale to też bardzo trudne, bardzo. Wydaje mi się, że to jest coś, co może się po prostu komuś nie wydarzyć.
2: To wymaga czasu. Początek to jest to, co powiedziałaś, dlaczego. To jest pytanie ofiary. Dlaczego ja? Dlaczego mi? Dlaczego to ja w tej sytuacji zostałam tak skrzywdzona? Ale ono nic nie daje. To pytanie do niczego nie prowadzi. Kiedy przechodzi się na pytanie, po co coś się wydarzyło, po co, to zaczyna się, tu wchodzi energia życia. Tutaj jest pewna siła. Tego nie zmienię. To jest coś, co trzeba z trudem, ale zaakceptować. Przyjąć. Bo bez akceptacji tego, co się wydarza w życiu, nie pójdziemy dalej. Czyli najpierw jest przyjęcie, a potem dopiero za tym idzie zmiana. Czyli wyjście z tej ścieżki ślepej, dlaczego i tego pytania ofiary, przejście do pytania po co, co ja z tym mogę zrobić, czyli gdzie ja mam tą namiastkę wpływu. Tu nie mam żadnego wpływu na tej jednej drodze. Na drugiej pojawiają mi się pewne, czyli jeżeli ja mam głowę, jeżeli ja mam ręce, ja mam nogi, ja coś mogę, ja coś chcę, to pytanie i to coś, co ja doświadczyłam osobiście i potwierdzam, coś, co później w trakcie studiów też się dowiedziałam, że jest coś takiego jak nadanie sensu trudnym wydarzeniom. Tak zwany wzrost potraumatyczny. Wydarzenie traumatyczne, jakim jest wypadek, można przeżyć i pójść dalej. Rzadko to się zdarza. Często jest tak, że albo schodzimy w dół, czyli wchodzimy w depresję permanentną, żałobę i nikt do końca życia, ja widziałam takie osoby, które żyły non-stop w wypadku, w śmierci, w żałobie, po stracie córki i tak dalej. Albo można wyjść wyżej, ale to wymaga po pierwsze pracy nad sobą, zmiany sposobu myślenia, przyjęcia tego, co się wydarzyło i próbę zrobienia coś z tym, czyli nadanie sensu.
1: Jasne.
2: I ja zastanawiałam się, co ja mogę zrobić, aby nadać sens temu, co wydarzyło się w moim życiu.
1: Tak.
2: Nie zmienię tego, to jest fakt, bolesny, nie chcę, nie chciałam tego i nie chcę, ale co ja mogę dalej, bo w zasadzie, no tak, mam do wyboru albo skończyć ze sobą, czego nie zrobię, bo ja mam ludzi dookoła siebie, których bym dopiero w ten sposób bardzo mocno skrzywdziła. Mhm. Ta motywacja jest najpierw zewnętrzna, jasne, potem dopiero wewnętrznie, uwewnętrzniamy to, tak? I to jest ten proces, który u mnie nastąpił i on był krótko po wypadku, bo to się wydarzyło jakiś miesiąc, ja pamiętam nawet ten moment, bo ja wtedy w szpitalu w Otwocku spotkałam kobietę, która straciła swoje dziecko w wypadku. Dziecko 20-paroletnie, które miało swoje dziecko i pamiętam tą kobietę i ona pomimo wielu lat po wypadku, ona tam wróciła ze swoim jakimś problemem, który też wynikał z tego zderzenia. Ona przeżyła, córka nie. I ona żyła w permanentnej żałobie. Była w tym tak zakopana, że mi było tak szkoda tej kobiety, że ja wtedy pomyślałam sobie, co by jej mogło pomóc. W jaki sposób ja mogłabym jej pomóc. I pamiętam tą myśl, którą zasnęłam. I rano się obudziłam z taką myślą, że chciałabym dać jej coś, co by mogła robić. Czyli w jakiś sposób chciałabym ją aktywizować, żeby ona znalazła radość w tym, co jest, co się dzieje dookoła niej teraz, żeby trochę ją wyciągnąć z tego stanu, tej tak by ciemności, w której żyła, ku życiu.
1: Już wtedy wiedziałaś, że to będzie fundacja?
2: Nie. Wtedy nie, absolutnie nie. Były takie myśli, ale to były takie, że ale ja sobie nie poradzę, jest. Absolutnie. Ja czułam się tak słaba, byłam tak słaba fizycznie. Przeszłam wtedy, byłam po 8 operacjach, teraz jestem po 17, ale to po prostu było taki proces, którym ja sobie na pewno nie dam rady. Pierwszych 5 lat to była próba powrotu do życia. 5 lat powrotu i takiej cały czas pracy nad sobą, aby wyjść z tego, w czym jestem. Miałam motywację, bo chciałam dalej żyć, mimo wszystko. I chciałam coś z tym zrobić, ale nie miałam odwagi i siły, nie czułam tej siły. Tak naprawdę siłę do tego, aby myśleć o fundacji poważnie, tak naprawdę doświadczyły kolejne wydarzenia w postaci kolejnych trudnych doświadczeń, czyli zagrożenie rakiem, czyli pojawiła się zmiana, która była zmianą do wycięcia. Czekałam na wynik histopatologiczny i wtedy pojawiła się taka myśl, okej, a co gdyby teraz to życie się skończyło, czego bym żałowała? Wtedy pomyślałam sobie, że żałowałabym tego, że nie spróbowałam, bo chciałam pomóc ludziom po takich zdarzeniach jak ja, bo ja pomimo aktywnego poszukiwania wiedzy nie dotarłam do takiej informacji, które by mi mogły skrócić ten proces albo ułatwić go troszkę. Chciałam, ale nie znalazłam. I w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, że mierzę się z PTSD, o czym się dowiedziałam 5 lat po wypadku, kiedy ktoś inny we mnie wjechał. Na szczęście zniszczył mi tylko maskę, więc to nic się nie
1: Czyli
2: stało.
1: To była kolizja.
2: Kolizja, aczkolwiek wyświetlił mi się wypadek.
1: Oczywiście to jasne, połączyło się.
2: Połączyło mi się, więc jakby ja sobie wtedy dowiedziałam się, czym jest PTSD i że potrzebuję terapii i przeszłam tą terapię, ale byłam byłam zła, że nikt do tej pory, nikt nie zwrócił na ten aspekt psychiki uwagę, że a może sprawdź.
1: Ale zostałaś od razu jakby po wypadku, kiedy już doszłaś do siebie, mówiłam na tyle, że fizycznie, że mogłaś opuścić szpital, zostałaś skierowana od razu na przykład do psychologa, psychiatry?
2: Absolutnie nie. Niestety to w ogóle tak nie działa. Kiedy trafię się do szpitala, żaden psycholog do mnie nie przyszedł. Nie zaoferowano mi żadnego wsparcia. To i moje poszukiwanie późniejsze, kiedy wyszłam ze szpitala i wiedziałam, że potrzebuję, zaczęłam szukać.
1: Jasne.
2: Ale niestety system tak nie działa. Niestety, bo tak powinno być. Pomóc przejść ten proces pierwszy po zdarzeniu, wyedukować rodzinę, wyedukować trochę, przygotować na to wszystko osobę poszkodowaną, choć jej taka zdolność, taka przyjęcia informacji jest bardzo ograniczona. Też trzeba mieć tego świadomość.
1: Kiedy pomyślałaś sobie, że może być tak, że możesz zachorować poważnie i że to, czego byś żałowała, że nie spróbowałaś, to była ta myśl, która cię ostatecznie popchnęła do działania nad fundacją?
2: Tak, tak. Bo ja sobie odsuwałam to w czasie. Już myślałam o tym, ale mówię, nie, to jeszcze sobie coś tam porobię, czy coś tam jeszcze.
1: Przepraszam, a przez ten czas zajmowałaś się czym?
2: Rękodziełem. Zaczęłam, zaczęłam. I to była moja rehabilitacja psychiczna.
1: Tak.
2: Rehabilitacja psychiczna, którą teraz jak patrzę właśnie z perspektywy czasu, ja miałam taką pracownię udostępnioną przez taką przesympatyczną panią Agatę w Warszawie na Dąbrowskiego i tam byłam w piwniczce, wyremontowałam sobie ten pokoik i tak dalej. Tam byłam, czułam się bezpiecznie, tam dużo godzin spędzałam, robiłam sobie biżuterię, robiłam sobie różne rzeczy. I to był mój taki, to było ukojenie dla mnie wtedy. I ja zaczęłam powoli z tej piwnicy wychodzić, tak jak ze swojego tego naprawdę. To był proces wzrostu, wychodzenia z piwnicy i fizycznie, i też psychicznie, naprawdę. 2 lata prowadziłam tą działalność i wtedy właśnie w listopadzie 2011 roku okazało się, że mogę mieć raka. Na szczęście okazało się, że jest to zmiana łagodna. I No dobra, postanowiłam już nie czekać. Mówię, no dobrze, traktuję to jako pewien każde doświadczenie. I tutaj powiem ze swojej perspektywy, każde trudne doświadczenie czegoś uczy. Można z tego wyciągać coś i teraz od nas zależy, co wyciągamy. Ja postanowiłam w swoim życiu wyciągać z tego dobro. Niezależnie od tego, jakie to doświadczenie jest, ja chcę wyciągać dobro, bo to jest nasza decyzja. Bo mówię, tutaj mi jest tak łatwiej i dzięki temu mam poczucie sensu w tym wszystkim, tak? I bardzo mimo wszystko polecam tą drogę, choć ona wcale nie jest łatwa. Ale tak.
1: Czyli rozumiem, że nazwa twojej fundacji For Annie bierze się właśnie tego, że jest to taka najcześć tego imienia Ania.
2: Tak, ta nazwa fundacji i logo postaci anioła to jest logo, to jest mój aniołek, który tam czeka na mnie. Ale na początku było właśnie dla Ani, dla For Ani, taka nam nazwa wyszła. Rozmawiałam z moimi przyjaciółmi, tak jakoś to wszystko się skleiło.
1: Tak.
2: Trochę nie. No cóż, no tak zrobiłam. Ale po latach uświadomiłam sobie, że ja nie robię tego dla niej i ona tego ode mnie nie potrzebuje, ale robię to dzięki niej. Dzięki temu, że przyszła do mnie na te 8 miesięcy życia, bo ona zmieniła moje życie. I dziś mogę powiedzieć, że to nie jest łatwiejsze życie, ale to jest zdecydowanie bardziej wartościowe życie, gdzie czuję rzeczywiście, że ja jestem na swojej drodze, czyli w służeniu, w pomaganiu, w aktywizowaniu to jest moje coś, to jest moja misja życiowa i czuję, że to miałam robić. Nie wiem, czy miałabym i czy bym znalazła tą siłę, gdyby nie to zdarzenie. Nie twierdzę i nie będę mówić, że ja się z tego cieszę, bo absolutnie nie. Ale mogę powiedzieć, że na pewno to wydarzenie pomogło mi wejść na te tory, które są wewnętrznie moje.
1: Jasne. Iwona, ty jak zaczęłaś działać, bo chciałabym teraz wejść do fundacji, chciałabym zapukać do drzwi.

0: Celem naszych działań jest skrócenie i ułatwienie tej drogi. Edukacja, pokazanie, jesteśmy takim kierunkowskazem. Pokazujemy wszystkie aspekty, które są istotne w kontekście zdarzenia, bo osoby po zdarzeniach, zarówno poszkodowane, ale również ich bliscy, naprawdę czują się zagubieni i nie wiedzą, co zrobić. A ta wiedza tak naprawdę może otwierać, może pomagać, ale trzeba mieć świadomość, że o co się starać, jakie rzeczy należy wziąć pod uwagę na etapie leczenia, na etapie rehabilitacji i powrotu do siebie, bo nazywam to tak, bo do zdrowia często się nie można wrócić pełnego, ale do siebie owszem. I ta szczególnie bliski mojemu sercu jest ten ostatni etap, bo o ile leczenie lepiej, gorzej następuje, niestety kosztuje to bardzo dużo pieniędzy, dlatego my jako fundacja też zbieramy dla naszych podopiecznych na subkontach środki i w 100% przekazujemy ludziom, bo te środki są im bardzo potrzebne.
1: To są
0: szczególnie
1: środki na rehabilitację, na operację?
0: Operacje, rehabilitację, leczenie, leki, terapię i tak dalej. To wszystko ogromnie dużo kosztuje. Bez nich tak naprawdę ludzie sobie nie mogą na to pozwolić, bo trzeba pamiętać o tym, że wypadek czy choroba nie wyrzuca tylko z torów życia jednej osoby. Wyrzuca cały system rodzinny, bo to oni wszyscy, jeżeli ulega wypadkowi, czy żona, czy mąż, pracowali, to tak samo. Jedna osoba wypada z systemu, a druga mierzy się z ogromnymi kosztami związanymi i też potrzebą opieki, zapewnienia tej opieki, co jest naprawdę dużym wyzwaniem w Polsce. Czyli te wszystkie etapy są ważne i są i zarówno leczenie, rehabilitację i to, żeby pamiętać o tym, że należy się konsultować medycznie, że warto to robić. Mimo szczególnie w sytuacjach, kiedy mam jakiekolwiek wątpliwości, jak ważna jest psychika, jak ważny jest wpływ psychiki na to, jak my będziemy funkcjonować. Ja mam ogrom przykładów takich, gdzie osoby, które nie powinny w cudzysłowie dobrze funkcjonować, funkcjonują, albo te, które nie mają tak dużych urazów, ale ich psychika nie dźwignęła tego, co się dzieje z ich ciałem i one się nie wzrastają. To jest niesamowite. Wpływ jakby psychosomatyka, tak, jest naprawdę niedocenianą, ale bardzo istotną kwestią, która pozwala na szybszy bądź w ogóle powrót do życia, bo niektórzy nie chcą wrócić do życia. Trzeba, ja w fundacji oprócz tego, że pomagamy bezpłatnie osobom po nagłych zdarzeniach, aktywizujemy osoby z poważnymi niepełnosprawnościami. Tych osób jest w tej chwili 16. Mhm. To są osoby z bardzo mierzące się z poważnymi ograniczeniami i fizycznymi, i psychicznymi. Przyznam szczerze, że ja w tym obszarze się bardzo odnalazłam i kocham to robić. Kocham aktywizować społecznie i zawodowo ludzi. Widzę ich sens tego. Ludzie chcą pracować, chcą się czuć potrzebni, niezależnie od tego. Oni często nie mogą wrócić już do dawnej aktywności, ale mogą robić coś, co nadaje sens też ich życiu i powoduje, że oni mają motywację do wstania, do ubrania się, do siadania do czegokolwiek. I ja mówię, nie ma znaczenia, co ty robisz. Ważne jest, abyś coś robiła, zajęła głowę czymś, zajął, ponieważ jeżeli tego nie zrobisz, to tam wejdą myśli, których ty może wcale nie chcesz, nie potrzebujesz, które ciebie dołują i powodują, że ty staczasz się w dół. Przykładem moim jest czterokończynowo sparaliżowany Darek, który nasz pierwszy podopieczny, człowiek, który pracuje z nami zawodowo od już wielu lat, a pracuje z nami zdalnie, oddzieli nas 350 kilometrów. I ten człowiek, pomimo tego, że nie ma rąk, nie ma nóg, w sensie ma fizycznie, ale nie ma władzy nad nimi, on koordynuje ponad 5000 aukcji na Allegro charytatywnym i Vintedzie. Tak, to jest niesamowite, a współpracuje z Moniką, która siedzi tu w Warszawie, u nas na Marszałkowskiej 1 i która nie mówi, nie słyszy. I to jest tak niesamowite, że ci ludzie mogą pracować ze sobą, jeżeli stworzy im się system pracy i oni chcą. A chcą. I to jest

0: to jest motywacja do tego, że mówię, dać człowiekowi wędkę jest zdecydowanie lepszą metodą pomocy, jeżeli rybę. Rybę trzeba dawać tym ludziom, którzy naprawdę nie mogą nic zrobić i absolutnie to jest potrzebne, ale wędkę wszystkim tym, którzy cokolwiek mogą robić. Ja w momencie, na początku uruchomiliśmy infolinię dla osób o wypadkach, tak, i finansowaliśmy ją z projektu. Pozyskaliśmy środki, ale projekt jest czasowy. Tak. Trwało to 9 miesięcy. Ale potem, okej, no i co dalej? Co teraz? Nie mamy środków. Co teraz robimy? Ja jestem trochę słabym żebrakiem. Ja niekoniecznie potrafię tak wyciągać rączkę i dajcie mi. Ja jestem bardziej przedsiębiorcza. Uruchomiłam w Warszawie na Marszałkowskiej 1 sklep charytatywny, gdzie aktywizujemy osoby z niepełnosprawnościami. Oni tam pracują, a środki, które zbieramy, pozwalają nam na bezpłatną pomoc dla osób po wypadkach, więc ten system jest jakby pomocy podwójnej i ci ludzie czują się potrzebni i czują, że robią dobrą robotę i to jest tak niesamowite i tak piękne, że to ja mam problem często z tym, że mówię, chciałabym dać pracę wielu osobom, ale niestety mnie na to nie stać, bo to jest, koszty rosną i to jest naprawdę wyzwanie, aby prowadzić taką fundację i taką pomoc. Bardzo dużo rzeczy przekazujemy ludziom potrzebującym, bo sklep charytatywny polega na tym, że my przyjmujemy rzeczy, których ludzie nie potrzebują i też przekazujemy je bądź sprzedajemy. Dzięki temu zabieramy środki, które pozwalają nam na funkcjonowanie, na pomaganie.
1: Jasne, a co w tym sklepie się kupuje?
0: O, w sklepie w zasadzie można wszystko kupić chyba. Najdziwniejszą rzecz, którą kiedyś sprzedaliśmy, dostaliśmy to jakieś klapacze do samochodu. To było bardzo dziwne. Ale ludzie przynoszą ubrania, buty, jakieś biżuterię, książki, płyty. Bardzo też o to prosimy, bo bardzo to jest nam potrzebne, bo dzięki temu możemy działać. Szczególnie praca dla Darka mojego i Moniki to polega na tym, że oni właśnie tam wystawiają głównie książki, płyty, małe rzeczy.
1: Jasne.
0: Bo nasza powierzchnia jest mała na Marszałkowskiej. Zapraszam serdecznie Państwa.
1: Marszałkowska 1.
0: Marszałkowska 1. Jesteśmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18 i w sobotę od 10 do 15. Więc można przynieść rzeczy, można u nas kupić, ale też ja aktywizuję poprzez uczenie ludzi wykonywania różnych rzeczy. My robimy na przykład właśnie, tutaj pokażę też Tobie takie odblaski, które są.
1: O, pięknie.
0: To jest też prewencja. Oświetlajmy się, pokazujmy, nośmy to przy torebkach. Odblaski są z reguły jakieś takie, no, małe, estetyczne. My staramy się robić biżuteryjne rzeczy, żeby trochę było to ładniejsze.
1: Tak.
0: Staramy się, żeby tutaj, no, żeby ludzie nosili odblaski, bo statystyki pokazują, że no niekoniecznie. Młodzi ludzie mają często przy butach, przy ubraniach, ale starsze osoby niestety nie.
1: Tak.
0: Ale oni też nie mają świadomości, że ich po prostu nie widać, a to jest bezpieczeństwo nas wszystkich.
1: Jasne.
0: Nas i też ludzi, no bo kierowcy też, jeżeli nie widzą osoby, niestety mogą spowodować tragedię, której nie chcą. Także naprawdę ja apeluję i zapraszam do nas. My jesteśmy, mamy takie odblaski, sami je robimy. Jest to forma mądrej pomocy, aktywizacji moich ludzi, którzy pracują i u nas można właśnie takie piny, robimy takie rzeczy.
1: Bardzo mi się w ogóle podoba to hasło. Bo tutaj Iwona jest ubrana i ubrana jest zapinka i właśnie jest tak. Zwolnij twój anioł stróż ma zadyszkę.
0: Tak, to jest nasze hasło, które kiedyś wymyśliliśmy, nie wiem jak to się stało, ale tak właśnie, takie hasło, które się bardzo podoba i myślę, że przemawia do każdego.
1: Tak.
0: Że szybko żyjemy. No, przede wszystkim chyba ludzie pomyśleli też o mnie, bo ja za szybko żyję, za dużo rzeczy próbuję, ale no teraz już trochę mniej, naprawdę zwolniłam.
1: Jasne. A powiedz mi, Iwona, jak ludzie, bo to jak wam pomóc, to już słyszę, co możemy zrobić. Też, drodzy słuchacze, na naszym koncie podamy wszystkie informacje, gdzie znaleźć fundację, jak znaleźć, jak się odezwać.
0: Uje.
1: Więc wszystko będzie podpisane i udostępnione. A jeśli jesteśmy potrzebującym, to możemy tak po prostu zapukać do was i powiedzieć, hej, potrzebuję pomocy?
0: Tak. Osoby trafiają, w zasadzie większość osób jednak trafia przez telefon, tak? Czyli dzwoni do nas, czasami piszą, czasami przychodzą, ale to jest tak, że raczej to jest telefoniczne, czyli ktoś dzwoni, ma jakiś problem, ma trudność. Jeżeli nie jest to naszym obszarem, staramy się znaleźć miejsca, gdzie komuś możemy pomóc w ten sposób, ale kiedy ktoś się kontaktuje z nami, to przede wszystkim po takim nagłym zdarzeniu staramy się ułożyć drogę po jakby wszystkie, uświadomić, jakie rzeczy należy zadbać, do jakich specjalistów, do jakich instytucji należy się udać i z czym, bo nie jesteśmy omnibusami, nie wiemy o świadczeniach ZUS-u wszystkiego i tak dalej. To trzeba zrobić, ale poprzez czym są orzeczenia, co dają i po co o nie należy wystąpić, jaką dokumentację gromadzić, gdzie można się konsultować. Mi się zdarza często też jeździć z ludźmi na konsultacje medyczne, bo to co widzę, no to też osoby nie wiedzą nawet o co zapytać, a potrzebują. My szukamy specjalistów w Polsce, do których należy i można się zgłosić, którzy mogą zweryfikować to, czy znaleźć, zobaczyć, czy coś jeszcze można zrobić dla danej osoby. To są bardzo ważne rzeczy i naprawdę, w jaki sposób też wspierać osoby, bo też często trafiają nie tyle poszkodowani, tylko i bliscy. Czyli w jaki sposób oni mogą pomóc, bo to, z czym się ludzie często mierzą, i myślę, że to w różnych, to w życiu w ogóle tak często właśnie jest, że w momencie, kiedy coś trudnego się dzieje, to ludzie się boją zadzwonić, boją się skontaktować, bo mówią, ale co ja mam powiedzieć? Co ja mam zrobić? Ale ja nic nie mogę. I tak sobie wyczekują, jest im trudno z tym, ale nie wiedzą. A ludzie, którzy są po takich zdarzeniach, czują, kurczę, dookoła mnie zniknęli ludzie. Nie ma ich.
1: Tak.
0: Jak było dobrze, to oni byli. A kiedy mi jest źle i jest trudno, to ich nie ma. Ale to wynika z lęku. Z lęku i trudności w radzeniu sobie z czyimiś emocjami. Ja zawsze mówię i podkreślam to bardzo, bardzo, że pomocą jest zwyczajne bycie i powiedzenie, ja nie wiem, co ci powiedzieć. Tak jak jest. Tylko jestem. Jeżeli mogę ci w jakikolwiek sposób pomóc, jeżeli mogę coś dla ciebie zrobić, to jestem. Podanie przysłowiowej szklanki wody, herbaty, przykrycie kocem, pobycie. A jeszcze jedna rzecz, która jest, myślę, że trudna dla nas jako osób, które towarzyszą osobom trudnym w takich zdarzeniach, to jest znoszenie emocji tej osoby. To, co może pomóc, i wydaje mi się, że trzeba mieć świadomość, że pomocą jest wysłuchanie, czyli to, że jeżeli taka osoba, która mówi, wielokrotnie powtarza rzeczy, które przeżyła, ona w ten sposób układa sobie pewną historię. Jej mózg pracuje, układając sobie i oswajając się z tym, co się wydarzyło. Dzięki temu to przeciwdziała wystąpieniu zespołu stresu pourazowego, czyli nie mówmy ludziom po takich zdarzeniach, nie mów, zostaw, to było, minęło, już jest dobrze, bo tak nie jest. Ta osoba żyje w tym wydarzeniu i ona ma potrzebę wyrzucenia tego poprzez słowa, poprzez emocje, poprzez płacz. W ten sposób miejmy świadomość, że to jej pomaga. A naszą rolą jest tylko wytrwanie tego, przetrwanie, nie pocieszanie w sztuczny sposób, bo to nie pomaga, to denerwuje złości taką osobę. Co ty wiesz, będzie dobrze, jasne. Nie, po prostu, więc jeżeli jestem na tyle silny, aby znieść te emocje, to bądźmy, ale nie próbujmy na siłę kogoś uleczyć w momencie, kiedy on potrzebuje zupełnie czegoś innego. To, co osoba, która w taki sposób przyjmie te emocje, trzeba też zwrócić uwagę, że może i powinna to odreagować w zdrowy sposób, nie złością, bo to często jest tak na zasadzie odreagowania. Najlepszym sposobem odreagowania stresu jest jego wychodzenie, uruchomienie ciała. Czyli jeżeli jestem na takim spotkaniu, przeżywam i słyszę te słowa, z którymi nic nie mogę zrobić, to po wyjściu po prostu odreagujmy przez ciało. Pobiegajmy, jeżeli biegamy, pochodźmy, jeżeli chodzimy, potańczmy. Nie ma to znaczenia. W ten sposób też pomagamy sobie. Czyli to jest takie kilkuetapowe, ale świadomość tego, że niewiele potrzeba, aby pomóc, że słuchanie i znoszenie emocji i tych słów wystarczy i zdrowe odreagowanie tego później, aby nie zostać z tym w środku, bo to w nas też pracuje.
1: Aniu, czego byś chciała dla swojej fundacji teraz?
0: Co ci wiesz, się marzy? Że nazwałaś mnie Aniu? Jasne, i zdarza mi się to często.
1: Wiesz, dlaczego?
0: Wiem.
1: Bo jakby uczestniczyła w rozmowie, po prostu
0: tak
1: mi to zostało w głowie.
0: Tak, ale to jest...
1: Aż mnie dreszcze, tak. Przepraszam.
0: Nie, nic nie zrobiłaś mi tym, aczkolwiek tylko zwracam ci uwagę. Tak jest. Zadaj mi jeszcze raz pytanie, bo zatrzymałam się na tym.
1: Iwono, tak. Chciałam cię zapytać, czego sobie marzysz w swojej fundacji? Czego byś chciała teraz?
0: Ja marzę o stabilności. Marzę o wsparciu mądrych ludzi. O wsparciu ludzi, którzy wiedzą więcej ode mnie. Którzy potrafią myśleć i chcą się czuć potrzebni. Potrzebuję mentorów. Potrzebuję ludzi, którzy mają wiedzę w zarządzaniu, mają większą wiedzę niż ja, po to, żeby fundacja była stabilna, ale żebym ja również mogła trochę odpocząć w tym wszystkim. Niestety jest taka sytuacja, w której ja muszę podejmować teraz trudne decyzje. Niestety muszę też zwalniać ludzi, bo finansowo mnie na to nie stać. Koszty wynagrodzeń, wszystkie koszty utrzymania tak wzrosły, że nie jestem w stanie niestety pomóc. I to jest dla mnie bardzo trudne wyzwanie. Chciałabym mieć stabilność. Nie ukrywam, tak. Finansową chciałabym mieć taką stabilność, taką możliwość odpoczęcia, bo niestety też 3 lata temu okazało się, że mam niestety raka złośliwego. Ten etap to już w trakcie prowadzenia fundacji. Musiałam przejść pełne leczenie operacyjne, chemię, radioterapię. Rok temu zakończyłam chemię. Wiem i czuję, mam niestety mniej siły i nie jestem w stanie zostawić tego, co robię, bo to jest moje życie. I chcę to robić, aczkolwiek nie mogę robić tego w takim sposób, jak do tej pory, pełnią sił, w pełni zaangażowana. Potrzebuję też trochę odpoczynku. A do tego potrzebuję ludzi, którzy są i będą w stanie też współprowadzić moją fundację po to, aby ona mogła dalej działać. Bo marzę o tym, bo ona działała niezależnie od tego, czy ja jestem, czy mnie nie ma. Życzę i marzę sobie, bo chciałabym, żeby ta fundacja po prostu służyła ludziom, służyła i pomagała, bo po to została powołana. Powstała ona z idei pomagania, służenia i niech tak się dzieje dalej. Ja nazywam się trochę wariatką, bo w Polsce trzeba być trochę wariatem, żeby prowadzić taką fundację. Bez kasy, bez jakichś zasobów. Po prostu. Udaje się to już 13 lat. Kurczę, pomaga ludziom tak jak może, no ale bez wsparcia ludzi ona już dawno by upadła. Bez ludzi, którzy... cudownych ludzi, wolontariuszy, którzy się pojawiają wokół fundacji, darczyńców, którzy gdzieś są i pojawiają się inni. Dawno już jej by nie było. Ona już nie jest moim dziełem. Ona już działa jakby poza mną i dobrze, że tak jest. Mówienie o trudnych rzeczach nie jest przyjemnością, ale robimy też to po to, ja to robię po to, aby pokazać, że można i że takie proste rzeczy, jak wdzięczność, mogą nam w tym pomóc, żeby zauważać w tym życiu swoim nie tylko to, co nas, co jest bolące, bo to, że boli, to jest fakt i tyle, ale co tak naprawdę jeszcze jest w tym życiu, za co mamy możliwość podziękowania. I chcę powiedzieć, że po latach dziś moje myśli idą w tym kierunku. Kiedyś było to o wiele mniej intuicyjne, to było trudne na początku, ale dziś ja patrzę na to, za co ja mogę w życiu dziękować i za to dziękuję. Także polecam tą drogę.
1: Iwona Lis, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zwrot akcji Vox FM.
3: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Warszawa wysyła jasny sygnał za ocean. Jest oficjalna propozycja utworzenia nowej, stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Minister obrony przekazał ją szefowi Pentagonu, mówi szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Pracujemy nad zwiększeniem obecności. Sojusz polsko-amerykański jest gwarantem bezpieczeństwa. Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona w ten proces.
3: A przypomnijmy, po zamieszaniu w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju, Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Ciężko chora Klaudia wróciła do kraju i jest już pod opieką lekarzy ze szpitala wojskowego we Wrocławiu. Po południu specjalny rządowy samolot z 24-latką na pokładzie wylądował w stolicy Dolnego Śląska. Młoda kobieta przez miesiąc przebywała w ciężkim stanie w jednym ze szpitali w Pekinie. Jej transport do Polski zorganizował resort obrony. Na pokładzie była też mama 24-latki Joanna Ciechowska.
5: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych i to, że ja mogę przy niej być.
3: Rodzina i polscy lekarze wciąż czekają na pełną dokumentację medyczną z Chin. Ta jest przekazywana etapami, wymaga tłumaczenia. Jak długo Klaudia pozostanie w szpitalu we Wrocławiu, to już decyzja lekarza, mówi mama Joanna Ciechowska.
5: Oni podejmą decyzję, jak ma wyglądać leczenie, jaki będzie jego przebieg i jak długo będzie trwało. A Klaudia już musi tylko walczyć. Myśmy zrobili wszystko, żeby była w domu. Teraz ona musi walczyć. Jest młoda, wierzę w to, że z tego wyjdzie. Nawet jeżeli będzie to trwało długo, bo na pewno będzie trwało długo.
3: A o stanie zdrowia 24-latki podczas konferencji prasowej mówił rzecznik szpitala Jan Kutny.
6: Pani Klaudia wylądowała szczęśliwie we Wrocławiu. Przebywa na oddziale klinicznym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Jest w tej chwili już przełączona na aparaturę. Będzie poddawana pierwszym badaniom.
3: 24-latka skończyła w Polsce licencjat z sinologii. Do Chin pojechała kontynuować studia. Polka trafiła do szpitala w Pekinie w połowie kwietnia. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór, który doprowadził do śpiączki. Rodzina założyła zbiórkę na leczenie. Polski rząd wyszedł z propozycją transportu kobiety do kraju. 66-latek może spędzić za kratami nawet 5 lat. To po poniedziałkowym pożarze hali usługowo-magazynowej w Płocku, gdzie z żywiołem walczyło kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Mężczyzna usłyszał już zarzut jego nieumyślnego sprowadzenia. Ze szczegółami nasz reporter Kacper Klonowski.
7: Jak poinformowała prokuratura okręgowa w Płocku, mężczyzna przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. W dużej mierze pokrywały się one z tym, co do tej pory udało się ustalić na podstawie zebranego materiału dowodowego. Przypomnijmy, że w śledztwie korzysta się z najnowocześniejszych technik, jak specjalistyczne drony czy skanery 3D. Do materiału włączono także zapis nagrania z monitoringu miejskiego. Po przesłuchaniu 66-latek został zwolniony, zastosowano wobec niego jednak dozór policji, a także zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania paszportu.
3: A ze względu na dobre śledztwa służby nie ujawniają treści wyjaśnień złożonych przez mężczyznę. To będzie ostatni krok do meczu o tytuł. Maja Chwalińska w czwartek powalczy w półfinale wielkoszlemowego French Open. Polka to rewelacja turnieju i rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider, mówi dziennikarz sportowy Super Expressu Michał Chojecki.
8: To jest taka zawodniczka bardzo waleczna, bardzo wybiegana, grająca świetnie z kontry, taka podobnie jak Maja, bardzo dobrze poruszająca się i świetnie pracująca w defensywie, więc ja myślę, że to będzie taki mecz dwóch zawodniczek, które bardzo mało psują.
3: Michał Chojecki Morawiecki. Pytany o to, gdzie jest sufit, Maji Chwalińskiej odpowiada.
8: Sky is the limit, jak to się mówi. Znaczy, no, przede wszystkim największą zagadką jest to, jak Maja Chwalińska zniesie trudy tego turnieju fizycznie. Będzie miała teraz bardzo mało czasu na odpoczynek, praktycznie tylko lekko ponad dobę. No i pytanie, czy ten ogromny wysiłek fizyczny się nie skumuluje. Wiadomo, że Maja ma w nogach już teraz 8 spotkań.
3: Tymczasem koledzy Maji z beskidzkiego klubu tenisowego Avantage, m.in. Mikołaj Wrzoł, wybierają się do Paryża, żeby kibicować jej na miejscu.
9: Emocje są niesamowite i jesteśmy bardzo, bardzo dumni z Mai. Szukamy teraz wszyscy lotów, szukamy połączeń, żeby się tam dostać, ponieważ z Polski jest bardzo ciężko. Bardzo możliwe, że dzisiaj za 2-3 godziny ruszymy do Pragi, a z Pragi właśnie polecimy do Paryża.
3: Mecz Chwalińska-Schneider już w czwartek około godziny 17. Nie ma żadnego powodu, by zmieniać poziom stóp procentowych. Tak mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Ta kolejny miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie.
10: Obecny poziom stóp jest dobry, jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach i nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać czy dyskutować na temat jego zmiany.
3: Mówi szef Banku Centralnego i dodaje, że w kwestii ewentualnych podwyżek stóp procentowych kluczowe będą m.in. ceny ropy na światowych rynkach.
10: Gdyby te ceny się utrzymywały znacząco powyżej 100 dolarów i jeszcze miały tendencję, że mogą nagle wzrosnąć, proszę pamiętać o ogromnych stratach w infrastrukturze, które tam w zatoce są trudne do usunięcia szybciej niż w ciągu roku, półtora, na przykład w Katarze, no to wszystko by skłaniało do tego, żeby ceny były wyższe.
3: Główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu. Umorzenia ani znaczącego zmniejszenia kary nie będzie. Narodowy Fundusz Zdrowia podtrzymuje swoją decyzję po kontroli w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. To tam zabieg poza kolejką miał przejść syn senatora Tomasza Lenca. Według medialnych doniesień chodziło o wrastający paznokieć. Szpital ma zapłacić 134 tysiące złotych kary, mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
11: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oddala zastrzeżenia placówki oraz w całości podtrzymuje wystąpienie pokontrolne zarówno w zakresie poczynionych ustaleń, jak i skutków tych ustaleń, w tym wysokości nałożonej kary umownej.
3: Ta kwota być może zostanie rozbita na raty, o co wnioskował również dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Wniosek ma rozpatrzyć Narodowy Fundusz Zdrowia. Nowe przepisy drogowe już weszły w życie. Osoby poniżej 16 roku życia muszą jeździć na rowerze albo hulajnodze w kasku ochronnym. Wprowadzenie tego przepisu to pokłosie stale rosnącej liczby wypadków z udziałem najmłodszych, szczególnie na hulajnogach elektrycznych. Połowa poszkodowanych to dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat, mówi zastępca komendanta głównego policji Roman Kuster.
12: Jeśli idzie o hulajnogi elektryczne, to ten wiek najbardziej zagrożony to jest wiek do 13 roku życia i 14 do 17 lat. Przy hulajnogach w większości przypadków, wypadków i wypadków śmiertelnych, sprawcami są sami użytkownicy hulajnóg.
3: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada, że resort zapewni kaski dla wszystkich uczniów czwartych klas.
13: Zamówiliśmy 65 tysięcy kasków, które trafią do wszystkich szkół w Polsce, trafią do uczniów klas czwartych, które będą w tym roku zdawać egzamin na kartę rowerową.
3: Za brak kasku rodzice mogą zapłacić 100 zł mandatu. Nowe zasady obejmują również najmłodszych. Dziecko do 7 roku życia może być przewożone na rowerze wyłącznie w kasku i w specjalnym foteliku bezpieczeństwa. Oszczędzają nawet na papierze toaletowym, a wezwań do zapłaty wciąż przybywa. Szpital w Mławie ma już 24 miliony złotych długu. W placówce zatrudnionych jest ponad 560 osób. Trzeba zapłacić im pensję, a to jest ponad nasze siły, przyznaje dyrektor szpitala Piotr Pariaszewski.
14: Oni wszyscy mają zobowiązania i proszę mi wierzyć, że ja dostaję kilkanaście wiadomości codziennie o tym, w jak trudnej oni sytuacji znaleźli się przez działania, które podejmuje organ tworzący.
3: A jeśli placówka przestanie funkcjonować, to w fatalnej sytuacji znajdą się pacjenci. Większe szpitale są w większych miastach, a to dla pacjentów może oznaczać konieczność dalekich podróży.
14: My mamy tutaj kilka szpitali takich większych. Mamy Warszawę, mamy Ciechanów, mamy Olsztyn, natomiast to są szpitale, Warszawa i Olsztyn, które są oddalone ponad 100 kilometrów.
3: Lokalny powiat przekazał placówce 2,5 miliona złotych pożyczki. Tymczasem aktualne przeterminowane już zobowiązania to blisko 8 milionów złotych. Łódzka mecenas podejrzana o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o żonę adwokata od trumny na kółkach. Paulina Kaka usłyszała zarzuty w krakowskiej prokuraturze w ramach dużego śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy handlującej narkotykami, mówi Janusz Kowalski z prokuratury.
15: Została przesłuchana w charakterze podejrzanej, nie przyznała się do dokonania zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Zastosowano w stosunku do niej wolnościowe środki zaopiekawcze.
3: Prokurator nie potwierdza jednak, że chodzi o żonę adwokata od trumny na kółkach.
15: Na temat ewentualnego związku osoby podejrzanej, czyli tej pani adwokat z Łodzi, a tym drugim panem adwokatem, na dzień dzisiejszy prokuratura nie wypowiada się i nie komentuje tej zależności ewentualnej.
3: W sprawie adwokata od trumny na kółkach toczy się też postępowanie dotyczące narkotyków. Mężczyzna, przypomnijmy, jest w więzieniu. Skazano go na 1,5 roku odsiadki za wypadek, w którym zginęły 2 kobiety. O mężczyźnie zrobiło się głośno, gdy po tej tragedii opublikował w sieci nagranie, w którym oświadczył, że była to konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Wyjazdy na długi weekend z lekką oszczędnością. O grosz mniej za 95, 2 grosze w dół za 98, a diesel bez zmian. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały w czwartek i w piątek. A z kierowcami rozmawiał nasz reporter Rafał Różecki.
16: Proszę w górę, tak?
17: Nie.
16: Obniżyły się? No to miła niespodzianka.
17: Obniżyła się cena za benzynę. Diesel jest bez zmian.
16: To akurat dla mnie okej. Dlatego, że mam benzynowca. Fajnie, że na ten dłuższy weekend cen nie podnieśli. Mało tego, fajnie, jakby zostawili te ceny na całe wakacje.
17: Bo aktualnie są niskie.
16: Niskie, akceptowalne, o może tak.
18: Bardzo się cieszę, że nie poszły w górę te ceny, ponieważ tak samo jak na jakieś wyjazdy rodzinne, większe trasy, to naprawdę bardzo na korzyść wychodzi.
3: W czwartek i w piątek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 40 grosze. Na koniec w wiadomościach jeszcze podróżnik spod poznańskiego Puszczykowa, który pojedzie do peruwiańskiej Amazonki, gdzie 90 lat temu wybrał się jego dziadek, który napisał książkę z tej podróży. Mówi podróżnik Arkady Piotr Fidler.
19: Zobaczyć, co się zmieniło, jak żyją dzisiaj ludzie nad rzeką i przede wszystkim zobaczyć te miejsca, które dziadek opisywał w swojej książce.
3: Razem z nim pojedzie operator kamery Kamil Piechowiak. Planem jest nakręcenie filmu dokumentalnego z podróży i pobytu nad rzeką.
19: Chciałbym pokazać tam z jednej strony i tą przyrodę, która oczywiście mocno jeszcze kwitnie nad samą rzeką, ale chciałbym też porozmawiać z ludźmi i dowiedzieć się, jak się żyje nad tą rzeką.
3: To nie pierwsza wyprawa Arkadego Piotra Fidlera. Podróżnik przyjechał już m.in. Azję, Afrykę i Amerykę Południową i to maluchem. Start jego ekspedycji do Peru 15 lipca.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.
3: Kochaj, albo rzucaj.
4: Kochaj albo rzucaj. Witam serdecznie Marcina, cześć. Pawelec z tej strony.
5: Cześć.
4: Marcin.
5: Cześć, Pawelec.
4: Co się dzieje?
5: Jesteśmy małżeństwem już 7 lat. W ostatnim czasie wkradła nam się mocna rutyna między nami. Troszkę się zaniedbaliśmy wzajemnie obowiązkami pracy, obowiązkami domowymi. No i między nami gdzieś tam pojawiły się problemy. No i chciałbym mocno to naprawić. W międzyczasie gdzieś tam u żony pojawił się pewien pan.
4: Romansik.
5: Zależy mi na tym po prostu, żeby żonę jednak utrzymać i mamy dodatkowo 6-letnią córkę i myślę, że tutaj fajnie by było, żebyśmy jeszcze spróbowali, żeby dała nam szansę. Ja zrozumiałem, gdzie popełniłem błędy, gdzie zaniedbałem.
4: Co ci mówiła? Dlaczego wdała się w romans?
5: Myślę, że chodziło głównie o to, że nie poświęcaliśmy sobie czasu. Moja żona jeździ konno między innymi i brakowało jej tego, żeby ją wesprzeć w treningach, wesprzeć w zawodach. Nie jeździłem z nią na te zawody i na początku mówiłem nigdy, że nie lubię koni i to jest taka rzecz, która no ciężko będzie mi ją przeskoczyć, no ale z każdym dniem czy miesiącem, wiedząc, że jest to dla niej ważne, to staram się przekonać do tego i jeździłem z nią na te konie w ostatnim czasie, a
4: ładnie.
5: Staram się nadrobić, wiem, że jest troszkę za późno, przynajmniej tak czuję. Dawałem jej tą przestrzeń i chyba za dużo przestrzeni, że jak wraca zmęczona, twierdziła, że jest zmęczona, że chce odpocząć, to ja jakby się nie narzucałem z jakimiś tam czułościami, nie?
4: Jak ona spotkała tego swojego nowego przyjaciela?
5: Pracują razem ze sobą.
4: Ajajaj, miły facet pod ręką.
5: Tak, także gdzieś tam głównym powodem, dla którego gdzieś tam już żona wcześniej przebąkiwała o rozwodzie, o rozstaniu, no to był na pewno ten brak wspólnego czasu, brak wspólnych jakby pasji, dzielenia się tą pasją razem.
4: Do niego nie możesz mieć pretensji. Chyba, że byliście kumplami.
5: Nie znamy się totalnie.
4: Jaką mamy teraz sytuację? Gadacie ze sobą? Mieszkacie razem? Co ma miejsce?
5: Mieszkamy razem. Żona jeszcze się zastanawia, co z tym dalej fantem zrobić. No i czekam na jej jakby decyzję też, czy próbujemy to jakoś złożyć, czy
4: a, i chciałbyś wyprzedzić jej ewentualne podjęcie niekorzystnej decyzji dla ciebie i dla rodziny.
5: Tak.
4: Ty, Marcin, musisz sobie przypomnieć, jakim byłeś facetem, w którym się zakochiwała Aleksandra. To naprawdę to spojrzenie wstecz, jak spędzałeś wolny czas, jakim byłeś pomysłodawcą, jak cię nakręcało życie, zanim dopadły cię obowiązki, praca. Trzeba znaleźć radochę życia. Są tego dokładnie wakacje, są tego święta, uroczystości. To trzeba o tym pamiętać. Tego dnia musisz spiąć tyłek i naprawdę stanąć na wysokości zadania. Urodziny, imieniny, wszystkie te ważne rzeczy muszą być celebrowane, bo jej brakuje kolorów w życiu.
5: Dokładnie. No być może zbyt mała pompa do tego wszystkiego.
4: A ty tylko konsumowałeś. Użytkownik, ale nie twórca. Chwil.
5: Tak, tak.
4: Jak wpadłeś na to, że ona już się z kimś innym spotyka i że cię zdradza?
5: Dowiedziałem się z komunikatorów, po prostu gdzieś tam znajomi gdzieś tam podpowiadali, że taka sytuacja jest, że może mieć kogoś i...
4: A czy mówiła ci, że się zakochała w tym kolesiu?
5: Zauroczyła się, tak mi powiedziała.
4: Okej.
5: Okay. Czy my teraz będziemy się słyszeć na antenie, czy jak to wygląda?
4: Tak, ja teraz zadzwonię do niej, a ty będziesz słyszał wszystko, o czym ja z nią rozmawiam, a później dołączysz do rozmowy, kiedy ona podejmie decyzję.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Do Aleksandry. Czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Nie wiem.
2: Nie wiesz? Paweł Pawelec z tej strony Radio Vox FM. Myślę, że dobrze się dodzwoniłem, Ola.
1: Tak.
2: Chciałem ci zaproponować grę w planszówkę, wspólne oglądanie filmów, może jakieś nawet podróże po kraju i poza, powrót do imprez rodzinnych, no i oczywiście koniecznie wyjście na koncert rockowy. Wszystko to, co lubisz, Aleksandra. Ta-dam! Żebyś tylko dała szansę, żebyś tylko pomyślała o tym facecie, który się zapomniał. Natura nie lubi wolnych przestrzeni. Tam, gdzie nuda, szybko sobie ją wypełniamy czymś, co nas kręci. I to musi być kara, oczywiście, że tak. Jest winny wszystkiego, co się mu przydarzyło. No i po to dzwonię, bo my ratujemy związki, zanim one się totalnie rozwalą.
1: Okej, z kim ja
2: mogę? Ja się nazywam Paweł Pawelec i jestem prezenterem Radia Vox FM.
1: Okej, ale jak to się dzieje, że do mnie dzwonicie?
2: Marcin do mnie napisał, że przez nadłok pracy i niezauważanie miłości swojego życia spowodował, że inne rzeczy były ciekawsze od niego. No i stąd ten mój wywód. Powiedział mi, co robiliście kiedyś, jak żeście się fajnie bawili, dbali o siebie, pielęgnowali miłość, robili masę rzeczy razem, a potem nagle, wiesz, nie, zaproponowali.

0: używał, wiesz, nie? I nie dbał o to.
1: No dobrze.
0: Aleksandra, ja bym chciał usłyszeć, bo po to dzwonię, że dasz szansę temu małżeństwu. Po to dzwonię, bo mamy taki program. Nazywa się Kochaj albo rzucaj. Ja wierzę w to, że ty powiesz mi, że go jeszcze trochę kochasz i wstrzymasz konie.
1: Jezu. Nie, jakby ja jestem takim przekonany, ale ja jestem, za mnie jeszcze nie zapadły, tak?
0: Dasz szansę? No zastanów się, Aleksandra, czy ja mogę sobie krzyknąć, że miłość jest najważniejsza na świecie? W twoim przypadku i że jest nadzieja na poprawę tej relacji z Marcinem?
1: My jesteśmy w ogóle na antenie.
0: No, Aleksandra, kochasz? Postawisz na tego Marcina jeszcze?
1: Nie wiem, nie to obiecywać. Ja się muszę nad tym zastanowić. Potrzebuję paru dni chociaż jeszcze. Nie wiem, ja jestem w jakimś totalnym szoku, że tak to zaszło. To chyba nie jest coś, czego ja teraz potrzebuję.
0: Okej, czyli nie mogę sobie przyklepać sukcesu, bo jesteś jeszcze rozdarta pomiędzy decyzjami.
1: Tak.
2: No nie!
0: Marcin?
3: Jestem.
1: Ja już nie chcę rozmawiać.
3: Cały czas mam nadzieję na dobrą decyzję, także bardzo cię kocham i chciałbym, żebyś podjęła słuszną decyzję.
1: To jest za dużo jak dla mnie. Ja jestem w pracy, naprawdę, i to nie
0: to tylko posłuchaj, co ci Marcin ma do powiedzenia. Co zmieni?
3: Bardzo, bardzo cię kocham i na pewno chciałbym się zmienić i mam nadzieję, że to docenisz.
0: No ja jestem, Marcin, trochę zawiedziony, nie będę nie ukrywać.
3: Żona jest zestresowana, wydaje mi się, że tutaj chyba nie trafiliśmy, jeżeli chodzi o to, ale na pewno będę walczył o to, żeby było dobrze. Ona to wie i mam nadzieję, że podejmie słuszne decyzje.
0: Jeśli to wystarczy, żeby Aleksandra podjęła dobrą decyzję, no to okej, być może byłeś dla niej przekonujący. Aleksandra, zapisz sobie, że to była próba Marcina na zwrócenie uwagi na to, że można wszystko odbudować.
1: Dzięki. Tak.
0: Trzymaj się, pa.
1: No, cześć.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.

0: Julia Chryn,
1: Konrad Piwowarski
2: i Paweł Pawelec po ustej.
0: Dzień dobry!
2: Siema!
1: Mamy boskie ciała.
0: No dzięki.
2: Z tym trzeba ostrożnie, nie? Bo niektórzy nie poczują żartu i dowcipu, ale faktycznie niektórzy z nas mają boskie ciała.
0: Ja bym powiedziała, że mamy długi weekend.
1: U mnie to Budda jest, żeby być precyzyjnym, jeżeli chodzi o to boskie ciało.
2: No i dlatego wiesz, kochanego nigdy za wiele.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Ja bym proponowała mówić trochę ciszej, bo...
2: Dlaczego?
1: No bo jeszcze ktoś może spać.
2: Ale my jesteśmy obudzenia!
1: Ale no nie budź ludzi w długi weekend, to jest naprawdę nie w porządku.
3: W sumie tak, bo ktoś
2: to co my mamy robić?
3: Ktoś zmęczony, po cichu.
1: Nie, no pozdrawiamy wszystkich, którzy są w trasie, jadą do teściowej.
2: Ale... To lecimy alfabetycznie. Ania, Agnieszka, to już było nie alfabetycznie. Jeszcze no, trochę nam imion zostało, żeby pozdrowić.
3: Aneta.
2: Adama też pozdrowimy.
3: Dobrze.
1: Dobra, zapraszać. Przejdźmy szybko do Żanety i...
2: Aleksandra.
3: Waldemar.
2: Andrzej.
3: Paczek.
1: 609-868-69, ten numer
2: Albert.
1: Do waszej dyspozycji.
2: Już był.
3: Był.
1: I to Adalbert. Rozumiem, że na tym kończy się twój alfabet, tak?
3: Nie
1: na A.
3: Takiego imienia.
2: No, ale mieliśmy lecieć alfabetycznie.
3: Ale słuchajcie, nie, bo tak nieładnie, bo to ludzie czasami po prostu stają, włączają radio tylko po to, żeby po cichu nie iść na siusiu, a my im tu hałasujemy i ja uważam, że Jula ma rację. Nie możemy w tak fajny, święty i wolny dzień, nie możemy ludziom dokuczać
2: hałasem. To idziemy na kompromis, teraz muzyka będzie ludziom hałasować. Może być?
1: Może być.
3: Artystom wybaczę.

0: się cieszy, że jest czwartek i nie jesteśmy w pracy.
1: Ten czwartek, który jest piątkiem. Słuchajcie, mam dobrą informację. Znaczy, nie wiem, czy dla nas dobrą informację, ale na pewno dobrą informację dla Roxany Węgiel.
0: Tak. Jaka to jest informacja?
2: Nie będą
0: spada wydobycie węgla?
2: Tak, to jest to. Tak
1: nie, tak. Nie. Roxana Węgiel buduje dom. Pochwaliła się.
2: O,
0: a czy podłożyła już kamień węgielny?
1: No i właśnie to chciałem się spytać, bo normalnie to zaczynamy od fundamentu, ale ona to musiała kamień węgielny.
2: Ale to słuchajcie, to jej nie stać na ekipę, że ona sama buduje?
1: Nie, no.
0: Ale teraz jest dobry czas, żeby budować. Przecież długi weekend się zaczął, to ona będzie siedzieć na budowie jak każdy Polak.
1: Tak. Pozdrawiamy jest. Wszystkich, którzy aktualnie remontują mieszkania.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
15: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
14: I to gdzie?
15: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
16: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
0: Reklama.

0: jak ktoś dzisiaj wybiera się na grilla, chciałby się pochwalić jakąś mądrością, co się na świecie wydarzyło, to proszę z nami zostać, bo zaraz wiadomości będą.
1: A po wiadomościach co powiemy?
2: No jak zawsze, nic z sensem, ale zabawnie.
0: Oj, Paweł, naprawdę źle nas oceniasz. Będzie mądrze, merytorycznie.
1: Mhm. Czyli jak nigdy.
3: Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
3: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
3: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: Wielosztuki w RTV

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze Mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Reklama.
16: 2-2 z Nigerią na Narodowym. Polscy piłkarze uratowali remis w doliczonym czasie. Śląskie i łódzkie, w tych regionach wielkie sprzątanie po nawałnicy. Na stacjach paliw nieco taniej niż wczoraj, cena benzyny nieznacznie w dół. Godzina 9, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Piękny gol z dystansu i wynik uratowany w ostatnich sekundach. Polska zremisowała 2-2 w towarzyskim meczu z Nigerią na PGE Narodowym. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
17: Dzień dobry. Polacy zaczęli ofensywnie, ale pierwsi stracili bramkę. Wyrównał tuż przed przerwą młody Potulski. W drugiej połowie podobny scenariusz. Znów pierwsi trafili goście, tym razem z karnego. A remis w ostatniej akcji meczu kapitalnym strzałem z dystansu uratował obrońca Przemysław Wiśniewski. Selekcjoner Jan Urban jednak po meczu był zadowolony.
18: Moim zdaniem to było naprawdę dobre spotkanie z naszej strony.
17: Teraz remis z Nigerią, wcześniej porażka z Ukrainą i brak awansu na mundial. Kibice jednak wierzą w selekcjonera.
19: Trzeba dać mu szansę, żeby mógł w dłuższej perspektywie czasowej wykazać się z tymi zawodnikami, poszukać trochę nowych.
20: Dałbym szansę. Nie możemy zmieniać sobie trenerów.
17: Polscy piłkarze do gry o stawkę wrócą we wrześniu. Wtedy startuje Liga Narodów.
16: Polska-Nigeria, przypomnijmy, 2-2. Michał Skolimowski, dziękujemy. Podtopienia, powalone drzewa i setki interwencji. Dużo pracy mieli strażacy na Śląsku. Przez region przetoczyły się burze z intensywnymi opadami deszczu. Ulewa dała się także we znaki mieszkańcom powiatu pajęczańskiego w Łuskiem. Tam strażacy musieli m.in. ewakuować osoby z samochodów uwięzionych w wodzie. 15 zastępów Straży Pożarnej gasiło w nocy pożar, który wybuchł na terenie zakładu utylizacji odpadów w Ciepielówku w województwie lubuskim. Ogień pojawił się w jednej z hal, został opanowany, nikt nie ucierpiał, informują strażacy. Dogaszanie może potrwać jeszcze kilka godzin, przyczyna pożaru nie jest znana i ustalaniem zajmie się policja, prokuratura i biegły z zakresu pożarnictwa. Wyjazdy na długi weekend z lekką oszczędnością. O grosz mniej za 95, 2 grosze w dół za 98, a diesel bez zmian. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały dzisiaj i jutro.
21: Poszły w górę, tak?
22: Nie.
21: Obniżyły się? No to miła niespodzianka.
22: Obniżyła się cena za benzynę, diesel jest bez zmian.
21: To akurat dla mnie okej. Dlatego, że mam benzynowca. Fajnie, że na ten dłuższy weekend cen nie podnieśli. Mało tego, fajnie jakby zostawili te ceny na całe wakacje.
22: Bo aktualnie są niskie.
21: Niskie, akceptowalne, o może tak.
23: Bardzo się cieszę, że nie poszły w górę te ceny, ponieważ tak samo jak na jakieś wyjazdy rodzinne, większe trasy, to naprawdę bardzo na korzyść wychodzi.
16: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Dziś i jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6,40. Mamy teraz propozycję dla tych, którzy weekend spędzają w Beskidzie Sądeckim i lubią bardziej aktywny wypoczynek. Warto wybrać się na rower. W okolicach Krynicy czy Muszyny do wyboru mamy kilka przeróżnych tras.
0: Proponujemy wyruszyć z Krynickiego Deptaku i kierować się w stronę Muszyny. Na trasie możemy się zatrzymać w Powroźniku przy cerkwi i ją pozwiedzać w Muszynie. Jeżeli ktoś chce dalej jechać rowerem, to zapraszamy na całą Dolinę Popradu. Co chwilę są przystanki, gdzie można sobie uzupełnić wodę mineralną, wodę leczniczą. Śmiało, bezpiecznie podróżować po stronie słowackiej lub po stronie polskiej.
16: Mówi Daniel Lisak z Krynickiej Organizacji Turystycznej. Tu warto dodać, że z Krynicy czy Muszyny na rowerze możemy pojechać dalej w kierunku Piwnicznej, Rytra czy Starego Sącza, ale będzie to już dłuższa wycieczka. Burzowo będzie na zachodzie i na południowym wschodzie Polski. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Groźne zjawiska mogą się także pojawić na północy województwa dolnośląskiego i zachodzie wielkopolskiego, a także we wschodniej części lubelskiego i podkarpackiego. Temperatura 19 stopni na krańcach wschodnich do 26 na południowym zachodzie kraju.
11: Julia Hren,
12: Konrad Piłowarski
15: i Paweł Pawelec. Witamy serdecznie.
12: Paweł, czy ty planujesz dzisiaj sypać kwiatki?
15: Kwiatki? Komu? Przed stopy?
11: No oczywiście, że żonie.
12: Na procesji.
15: Nie, ja...
11: Ale on nie może, to dzieci w takich albach małe chodzą.
12: Nie chciałbyś go zobaczyć w takiej sukience.
15: Tak wykorzystuję jako dzień wolny od pracy, wracam i nie robię nic.
11: Nie no, mistrz.
15: No oczywiście, że
12: tak. Święcić, pasuje.
15: No.

0: zaczął się długi weekend, a jak wiadomo, jak zaczyna się długi weekend, to już patrzymy na kolejne długie weekendy, prawda?
1: A nie na grilla?
0: To też.
2: No tak, no więc 15 sierpnia nie ma długiego weekendu.
0: Bo jest to sobota.
2: Ale w wielu miejscach pracy jest to dzień do odbioru i zazwyczaj...
0: Będzie dzień wcześniej?
2: Tak, czyli się robi długi weekend.
1: Czyli o czym informujemy, żeby was nie oszukali, nie? Że to jest dzień wolny, bo nas to oszukają, my nie zauważymy, ale wy będziecie czujniejsi.
0: Ale słuchajcie, nie martwcie się, bo po sierpniu jest listopad, 1 listopada, to jest akurat niedziela.
1: No, znowu jest do odbioru?
2: No właśnie nie.
0: Nie, niedziela nie jest do odbioru. Kolejna nadzieja przed nami to 11 listopada, bo to jest środa, więc idealnie w środku tygodnia.
1: Ale to jest wolne, no tak, czy do odbioru?
0: To jest wolne, ale ani z przodu nic nie zrobisz, ani z tyłu, więc... No nie wiem, cieszcie się tym weekendem, bo nie wiadomo,
2: skoro
0: kiedy będzie kolejny.
2: Jesteś takim chodzącym kalendarzem, czy ty już sprawdziłaś, kiedy są święta Bożego Narodzenia?
1: Czekaj, czyli lepszych
0: tak.
1: nie będzie.
0: W

0: Jakbym tak miała spytać, z czym kojarzy mi się długi weekend, to zawsze z tą samą rozmową przy stole, jeżeli na przykład jadę do babci albo gdzieś do rodziny.
1: A propos czego?
0: Na przykład na 1 listopada zawsze się mówi tak, a w zeszłym roku to było ciepło. I zawsze ten długi weekend jest takim punktem odniesienia, nie?
2: Tak, i ja zawsze podziwiam babcię, mamę, wszystkich w rodzinie, którzy pamiętają, jak było rok wcześniej.
0: Tak, i ja to byłam ubrana jeszcze w te buty odkryte, pamiętasz?
1: Wiecie, dlaczego tak jest?
0: Dlaczego?
1: Bo tamci ludzie mieli mniej do zrobienia.
0: Kiedyś ludzie mieli mniej, masz rację.
1: Kiedyś ludzie mieli łatwiej.
2: Bliżej siebie.
1: Bliżej siebie. A teraz się tak dużo rzeczy dzieje nam, młodym ludziom, że się pochwalę, że my nie jesteśmy w stanie zapamiętać półrocza. A gdzie rok? No,
2: ale ja wyjaśniłem.
1: Pan profesor. Dziękuję. Kończę wykład.
0: Profesor i do tego meteorolog.
2: Meteopata był.

0: Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro.
2: Emocje rosną.
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.
3: Jedziemy?
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Reklama.

0: Czas na łyka herbaty. W końcu święto.
1: To woda jest.
0: Ja wiem, w końcu święto. Ale jakoś czymś trzeba uczcić, prawda? Są takie dni, jak święto, że trzeba w jakiś...
2: Święto.
0: Tak, jakieś, w jakikolwiek sposób trzeba uświęcić tak. taki dzień, nie?
1: I proszę brać przykład z Pawła Pawelca. No. Nawadniajcie się.
0: No tak. No, nie patrzcie na to, że w Polsce jest mało wody. Nawadniajcie się.
1: Nie tylko jak macie kasę, nie.
2: Zawsze i wszędzie.
0: Tak jest. I życzę wam, żeby wam wieczorem wody nie zabrakło. Mam nadzieję, że się rozumiem.

0: No wiesz co, nic nie zrobiłam, a już po prostu czuję się zmęczona. Jednak wolę chodzić do pracy.
1: Może.
0: Moja mama często tak mówiła, jak był długi weekend. No wiesz,
1: ale widzisz,
0: tak nie mogę znaleźć miejsca sobie w domu.
1: A to jest ciekawe, nie? Że patrz, jak musisz przyjść w dzień wolny do pracy i nie musisz pracować, bo to jest dzień wolny od pracy, strasznie się urobi.
2: Słuchajcie, to po godzinie 10 będziemy więcej nic nie robić, dobra?
0: Dobra!
3: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan, różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Reklama.
7: Nie żyje jedna osoba. Służby w Małopolsce odnalazły wrak poszukiwanego śmigłowca. Przyleciała z Chin na pokładzie rządowego samolotu. Pani Klaudia jest pod opieką polskich lekarzy. To promocja lokalnej kultury i tradycji. W Gdańsku ruszają Dni Kaszubskie. Godzina 10, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A na początek tragiczny finał poszukiwań małego śmigłowca, który w nocy zniknął z radarów w Małopolsce. Już wiadomo, że maszyna rozbiła się, nie żyje jedna osoba. Wrak śmigłowca odnaleziono na zboczach góry Lubogoszcz na granicy powiatu limanowskiego i myślenickiego.
8: Do działań skierowano ponad 70 strażaków państwowej i ochotniczych straży pożarnych, kłady oraz specjalistyczną grupę dronową. Poszukiwania prowadzono w trudnym, górskim i zalesionym terenie. Strażacy odnaleźli miejsce katastrofy. Niestety, znajdująca się na pokładzie osoba poniosła śmierć.
7: Mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Miejsce wypadku zostało zabezpieczone. Przyczynę wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura. Ponad 2300 strażaków interweniowało w związku z intensywnymi opadami deszczu oraz frontem burzowym, który przeszedł nad Śląskiem. Groźnie było także w województwie łódzkim. Do najgroźniejszej sytuacji doszło w Działoszynie.
9: Najbardziej groźna sytuacja, jaka miała miejsce, to ewakuacja kobiety oraz dwójki dzieci z samochodu osobowego, który utknął na środku drogi, która zmieniła się niestety w rwącą rzekę.
7: Do powiatu pajczańskiego skierowano dodatkowy samochód dowodzenia i łączności. Pani Klaudia jest już w Polsce. Ciężko chora 24-letnia kobieta przyleciała z Pekinu na pokładzie rządowego samolotu. Następnie trafiła do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
10: Pani Klaudia wylądowała szczęśliwie we Wrocławiu. Przebywa na klinicznym oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Jest w tej chwili już przełączona na aparaturę. Będzie poddawana pierwszym badaniom.
7: Mówi rzecznik szpitala Jan Kutny. Z panią Klaudią była jej matka, Joanna Uciechowska. Po 2 tygodniach wreszcie mogła spędzić czas ze swoim dzieckiem.
11: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych, to, że ja mogę do nich mówić w ludzkim, polskim języku.
7: Słyszymy, że stan pani Klaudii jest poważny, ale stabilny. Kobieta jest po operacji guza jajnika, który doprowadził u niej do poważnych powikłań. 4 osoby zginęły, a 10 odniosło obrażenia w ukraińskich atakach na okupowanym przez siły rosyjskie Krymie. Takie informacje przekazuje agencja Reutera, powołując się na szefa władz okupacyjnych Siergieja Aksjonowa. Ukraińskie służby ratunkowe podały z kolei, że minionej nocy siły rosyjskie zaatakowały okolice Boryspola pod Kijowem. Ranne zostały 2 osoby. Gdańsk w czarno-złotych barwach. Ruszają gdańskie Dni Kaszubskie. Ich celem jest promocja lokalnej kultury, tradycji i języka. Już dziś na skwerze Macieja Kosycarza rozpoczną się Jarmark oraz Kaszebe Fest. Na uczestników czekają regionalne wyroby, a także możliwość spróbowania swoich sił w buczce, tradycyjnej grze zespołowej.
6: Wszystko to jest w jednym miejscu, więc można posłuchać muzyki, prowadzący również rozmawia z osobami występującymi, więc dowiedzieć się troszeczkę na temat ich historii, na temat tańców. Słynne kaszubskie nuty na pewno również też będziemy mogli razem wspólnie pośpiewać.
7: Mówi Paweł Wiczyński ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Wydarzenie potrwa przez kolejne 2 tygodnie w programie m.in. spektakle, koncerty i wykłady. Dużo chmur i sporo padów deszczu dzisiaj. Padać nie będzie tylko na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz, po południu na południowym wschodzie oraz na zachodzie kraju także burze. Spadnie tam od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 19 stopni na krańcach wschodnich, na wybrzeżu oraz na obszarach podgórskich do 26 na południowym zachodzie kraju.
0: Julia Hren,
2: Konrad Piwowarski,
1: Paweł Paweles, ale zleciało.
0: Dzień dobry!
2: To ja za chwilę wam powiem, co moja mama mi ostatnio powiedziała.

0: wszyscy czekamy w stresie, ponieważ nie wiemy, co mama ci ostatnio powiedziała. Czy obiecała, że może kredyt ci spłaci?
1: No właśnie, nie chciała tego zrobić, ale a propos finansów.
0: A ja myślałam.
1: Jak był Dzień Dziecka, to mówiłem o tym, że chciałem wiedzieć, jak byłem dzieckiem, że tego bitcoina warto kupić, nie?
2: No tak,
0: mama złote. Ci kupiła bitcoina.
2: On kiedyś 3 złote.
1: Właśnie, nie.
2: To jest bolesne.
1: Ale spytała się mnie, co to jest ten bitcoin, o czym ja mówiłem w radiu.
2: W końcu. No właśnie, a ty masz jakąś teorię, co to jest, bo tak naprawdę ja nie wiem.
1: Ja jej zacząłem tłumaczyć, że to taki wirtualny pieniądz i jak ja byłem młody, to wtedy on kosztował właśnie 3 złote, jak Paweł mówi, a teraz kosztuje kilkaset tysięcy dolarów.
2: Taki hazardziany pieniądz, bym powiedział.
1: I co moja mama powiedziała na to?
0: Tak?
2: No.
1: Biedny się urodziłeś, biedny umrzesz.
2: Tak jest.
1: Jeżeli potrzebujecie jakiejś motywacji, to nie zapraszam do mojej mamy.

0: Ja bym chciała, żeby teraz nie słuchała żadna policja tego, co teraz... Bo...
1: A może się przedawniło?
0: Ale to nie chodzi absolutnie o moje przywileje.
1: Nie, nie, ja to kolega, to oczywiście koleżanka.
0: W imieniu wszystkich Polaków. Czy to jest legalne? Czy można dostać mandat za sprzątanie dzisiaj? Bo dzisiaj jest czwartek.
2: W samochodzie?
0: gdziekolwiek.
2: O policji.
0: No bo dziś jest dzień wolny, można się poczuć jak w sobotę, jest czwartek.
2: Znaczy można.
3: Nie.
2: Można dostać.
1: Absolutnie nie można.
2: Od najwyższego można dostać mandat.
1: Czy ja mam zadzwonić teraz do mojej babci i spytać się, czy w święto można sprzątać i kosić trawę?
0: Nie dzwoń, bo ja wiem, co ona powie.
2: Ale w sumie to chyba można, bo to jest taki dzień wolny
1: nie
2: od
1: można.
2: Obowiązków, ale jeśli coś sprawia przyjemność...
1: Kiedyś chciałem kosić trawę na działce, to moja babcia mnie zaczęła wyzywać od najgorszych.
2: No bo nie o piątej.
0: Nie można, chyba że to wkurzy sąsiada. To można.
1: Dobra, to jest jednak dobra usprawiedliwienie.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Reklama.

0: Tak mi się wydaje, że jak jest dzień wolny od pracy, to ludzie powinni robić takie rzeczy, które im sprawiają czystą, jakąś dziką przyjemność.
1: Paweł, ja wiem, jakie rzeczy ci sprawiają przyjemność i pamiętaj, jesteśmy w miejscu publicznym w pracy.
0: No, ty powinieneś pojechać rowerem na ryby, bo wiem tyle o tobie, że lubisz jeździć rowerem. Mhm. Po drodze zagrać w squasha, mhm, ewentualnie w koszykówkę. Mhm. Jula, ty, Jula, powinnaś pójść do jakiegoś sklepu, który w święta jest otwarty, jakiś bardzo zaprzyjaźniony.
2: Ja się czuję, jakbym do wróżki poszła.
0: No, i kupić sobie, Jula, coś, nie wiem, ty, jak patrzę na ciebie, to ty lubisz puloverki, sweterki i coś na włosy, bo ty dbasz. Piękny kolor, rudy to jest delikatny kolor.
1: Ty nie kupuj nic na włosy, dobra? Ja też.
0: Tyle w temacie.

0: Listen to me.
1: To już?
2: No patrz, Grażynko, jak ten czas szybko...
3: Niemożliwe. I teraz to, trzeba będzie wyjść z tego
1: studia. Przyjdę do pracy, siedzę, czas mija, po prostu minąć nie może, a tu, teraz...
3: Tak, ale tu człowiek odpoczął, zobacz, a teraz wrócimy do domów i zaraz się zacznie. Zrób to, przynieś tamto, tego nie zrobiłeś, obiecałeś mi, to już rok czasu leży i czeka. Możemy został jeszcze.
1: No to trzymajcie się, do jutra. Chłopaki, to miłej pracy jutro.
3: Nie dziękujemy.
4: Autopromocja.

0: на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Харіс. Слухай от 19-й тільки в Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.
10: Kilkaset interwencji po nawałnicach. Groźna pogoda dała się we znaki m.in. na Śląsku. Szef MON przekazuje ją szefowi Pentagonu. Chodzi o propozycję utworzenia stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Wynik uratowany w końcówce meczu. Wrócimy jeszcze do spotkania Polska-Nigeria. Godzina 11 tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Ponad 2300 strażaków interweniowało na Śląsku w związku z intensywnymi opadami deszczu. Łącznie to ponad 500 zastępów. Działania służb rozpoczęły się w środę po południu i trwały do późnych godzin nocnych, mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków.
11: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w powiecie rybnickim, prawie 100, oraz Rudzie Śląskiej, Jastrzębiu Zdroju. Działania strażaków polegały głównie na wypompowywaniu wody z zalanych i podtopionych budynków oraz dróg.
10: W Rudzie Śląskiej na ulicy Kingi strażacy nadal wypompowują wodę z zalanych piwnic, a służby wojewody śląskiego poinformowały, że nie odnotowano przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzekach w województwie śląskim. Warszawa wysyła jasny sygnał za ocean. Jest oficjalna propozycja utworzenia nowej stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Minister obrony przekazał ją szefowi Pentagonu.
12: Pracujemy nad zwiększeniem obecności. Sojusz polsko-amerykański jest gwarantem bezpieczeństwa. Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona w ten proces.
10: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, po zamieszaniu w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. 14 osób oskarżonych o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej działała na terenie województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i śląskiego. Zajmowała się nielegalnym hazardem na automatach oraz praniem brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Krakowie. Policjanci drogówki prowadzą akcję związaną z długim weekendem czerwcowym. Wzmożone kontrole potrwają do poniedziałku włącznie.
13: Będziemy zwracać przede wszystkim uwagę na stan trzeźwości kierowców. Alkohol nie łączy się z kierowaniem. Będziemy zwracać uwagę na stan techniczny, a co najważniejsze, będziemy zwracać uwagę na prędkość, z jaką przemieszczają się kierowcy, bo to nadal pozostaje główną przyczyną wypadków drogowych w naszym regionie.
10: Mówi Tomasz Jeliński z warmińsko-mazurskiej policji. Wracam jeszcze do wieczornych emocji. Kapitalny gol i wynik uratowany w ostatniej akcji. Polska zremisowała z Nigerią 2-2 w meczu towarzyskim na PGE Narodowym. Wynik w ostatnich sekundach spotkania uratował mocnym strzałem z dystansu obrońca Przemysła Wiśniewski.
14: Na początek miałem w głowie, że wrzutka, ale jak zobaczyłem, że ile mam przestrzeni przed sobą, mówię, no, albo czwarte piętro, albo bramka.
10: Ten mecz wyglądał lepiej niż poprzednie spotkanie z Ukrainą, ocenia pomocnik naszej reprezentacji Piotr Zieliński.
15: To lepiej wyglądało, zaangażowania więcej i chęci, i tej energii pozytywnej też było dużo więcej. No, stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. Szkoda, że ten wynik koniec końców uratowaliśmy, ale wydaje mi się, że bardziej zasłużyliśmy na zwycięstwo.
10: Polska reprezentacja nie zagra w nadchodzących Mistrzostwach Świata. Do gry o stawkę wróci we wrześniu. Wtedy rozpoczną się rozgrywki Ligi Narodów. Dużo chmur i dużo opadów deszczu dzisiaj. Padać nie powinno tylko na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski, a na pozostałym obszarze przelotny deszcz, po południu na południowym wschodzie, także na południowym zachodzie burze i spadnie tam od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Teraz zaledwie 11 stopni na Podhalu, we wschodniej części kraju od 15 do 17, najcieplej na krańcach zachodnich tam 20-21 stopni.
9: parę chwil po godzinie 11. Dzień dobry w czwartek, 4 czerwca w kalendarzu, dzień na czerwono, dzień wolny, w związku z tym i ja proponuję zwolnić w rytmie hitu, rzecz jasna. Tu program jest Weekend, Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. Te hity będą Gustavo Limo i Balada na dobry początek naszego wspólnego spotkania. Dzień dobry!
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

To Cibul, to Wonderland w Vox FM. Cibul, czyli cebula, taka nasza dobra polska. Cibul. No, to ja będę tłumaczyć, dobrze wiecie o co chodzi. Ta cebula bardzo pasuje do kiełbasy, a że mamy wolne i to wolne się dopiero dzisiaj rozpoczyna. I przy dobrych wiatrach potrwa do niedzieli, jeżeli ktoś nie musi iść do pracy, no to drodzy Państwo, smacznego grillunia życzę. A dla tych, co w pracy, trochę energii już teraz. Millennium i Day After Day. Jestem z Wami, drodzy Państwo. Czy grillujecie, czy pracujecie? A yeah.

0: Changes, czyli zmiany w Vox FM. Podobno jedyną stałą w życiu jest zmiana i tego się trzymamy. I w Vox FM teraz też zmienimy klimat. Po krótkiej przerwie Hit Hunter, The Pleasure Company i Revolution in Paradise. Taką rewolucję w raju sobie zrobimy na naszej antenie. Shakira i Waka Waka również będzie. Bardzo letni numer i tych letnich temperatur dzisiaj wszystkim życzę. Trzymam kciuki. Vox.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Reklama.

Alan Walker, Steve Aoki, Orash i Broken Angel w Vox FM, gdzie gramy w rytmie hitów. Jest weekend i to jest świetny moment na to, by opowiedzieć o swojej miłosnej historii Pawłowi Pawelcowi. VoxFM.pl, zakładka kochaj albo rzucaj. Napiszcie. Być może potrzebujecie kogoś w swoim życiu, kogoś, kogo będziecie mogli podtrzymać za rączkę. Albo w drugą stronę, może coś już jest

0: Energia w głośnikach w najczystszej postaci. Sean Baker, Malloy i GIF w Vox FM na chwilę przed 12. W samo południe oczywiście zapraszamy na wiadomości Vox FM. Oczywiście również te sportowe. Koniecznie zróbmy głośniej i posłuchajmy wspólnie. Potem garść wieści pogodowych. Mam nadzieję, że u Was nie pada. A po 12 ciąg dalszy grania rytmy hitów.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do puchania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Reklama.
8: Lądował śmigłowiec LPR-u. 14-latka ranna w wypadku w wielkopolskim Skarszewku. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Chodzi o zachód i południowy wschód Polski. W wiadomościach zajrzymy także do gniazda Mieszka i Heli. Parę rybołowów z Mazur można podglądać w internecie. Godzina 12. Tu Vox FM. Dawid Osysko. Zapraszam na wiadomości. Jedna osoba została poszkodowana. Na początek Skarszewek, niedaleko Kalisza. Doszło tam do zdarzenia busa z samochodem osobowym.
9: Łącznie pojazdami podróżowało 7 osób. W wyniku tego zdarzenia poszkodowana została dziewczynka w wieku około lat 14, która helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego została przetransportowana do szpitala.
8: Przekazuje Jakub Pietrzak, rzecznik kaliskich strażaków. Na miejscu pracują służby, występują utrudnienia w ruchu. 6 regionów z alertami. IMGW ostrzega przed burzami na zachodzie i południowym wschodzie Polski. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Krzyżakiem, który śledzi sytuację pogodową.
10: Tak jest, dzień dobry.
8: Powiedz, Kubo, gdzie konkretnie obowiązują ostrzeżenia i czego można spodziewać się po pogodzie?
10: Od 12 alerty zaczną obowiązywać na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam IMGW przewiduje, że burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru do 60 km na godzinę. W zachodniopomorskim, lubuskiem, w północnej części dolnośląskiego i na zachodzie Wielkopolski ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 17. Tu trzeba przygotować się na silny wiatr w porywach nawet do 80 km na godzinę, a lokalnie może padać nawet grad. Wszystkie ostrzeżenia obowiązują do późnego wieczora i IMGW prognozuje, że alerty pojawią się także jutro, tym razem dla północy kraju.
8: Jakub Krzyżak z ostrzeżeniami meteo. Dziękujemy za relację. Najnowsze globalne i regionalne wyzwania z zakresu bezpieczeństwa oraz rozwój dronów i zdolności antydronowych. O tym rozmawiali szefowie resortów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej na spotkaniu w Budapeszcie. Polskę reprezentował generał broni Stanisław Czosnek, zastępca szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego. Pod koniec maja premier Węgier Peter Madziar ogłosił, że 23 czerwca w Budapeszcie spotkają się premierzy krajów Grupy Wyszehradzkiej. Ankieterzy ruszają w teren. 120 tysięcy gospodarstw weźmie udział w badaniu Głównego Urzędu Statystycznego. Rolnicy będą pytani o uprawy czy hodowlę zwierząt. Udział w badaniu jest obowiązkowy dla wytypowanych gospodarstw. O szczegółach Dawid Olszewski.
11: Odpowiedzi pomogą stworzyć aktualny obraz polskiego rolnictwa i lepiej planować działania wspierające rozwój wsi, podkreśla rzecznik GUS-u Krzysztof Jedlak.
12: GUS będzie pytał o powierzchnię upraw, zasiewy, zużycie nawozów, wyposażenie w maszyny.
11: Prawie 7 tysięcy gospodarstw chcą przepytać ankieterzy na Kujawach i Pomorzu. Przekazywane dane są objęte tajemnicą. zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
2: Dane służą wyłącznie do analiz, są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
11: Rolnicy, którzy zostali wybrani do udziału w badaniu, otrzymają list od prezesa GUS-u.
8: A dane można przekazać przez internet albo podczas kontaktu z ankieterem. W wiadomościach jeszcze ornitologiczna ciekawostka. W Polsce żyje zaledwie około 40 par rybołówów, najwięcej na Mazurach i w północno-zachodniej części kraju. Do gniazda Mieszka i Heli, rybołówów z Mazur, które czekają na pisklęta, zaglądamy w tym momencie, bo życie ptaków można podglądać.
4: Na terenie nadleśnictwa Nidzica zamontowano specjalną kamerę, dzięki której na żywo można śledzić losy pary rybołówów.
8: Do czego zachęca Adam Pietrzak z Lasów Państwowych w Olsztynie. Rybołówy swoje gniazda budują bardzo wysoko, zawsze w pobliżu czystych, płytkich zbiorników wodnych. Podstawą ich diety są ryby. O pogodowych ostrzeżeniach dla zachodniej i południowo-wschodniej Polski mówiliśmy w wiadomościach, a jeżeli chodzi o temperaturę, Polska jest teraz podzielona na chłodniejszy wschód i cieplejszy zachód. W regionach wschodnich na termometrach od 16 do 18 stopni. Na zachodzie, w Dolnośląskim czy Lubuskim są miejsca, w których termometry pokazują 22 stopnie. Pada teraz na Warmii i Mazurach, w Mazowieckim, Lubelskim i Świętokrzyskim.
13: Tak, to już po tych wszystkich najważniejszych uroczystościach już można odpocząć. Już płatki kwiatów ostatnie pozbieramy z chodnika. No i siadamy z kubkiem gorącej kawy. Odpoczywamy, patrzymy w słońce. Mam nadzieję, że jest u Was. A jeżeli nie ma, to zrobimy przynajmniej tak, żeby chociaż to w głośnikach błyszczało najpiękniej, jak potrafi.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

Remedy, Manuel i Holidays. Idealny numer na dziś, na wszystko się zgadza, bo mamy wolny, przypominam. Jeżeli jeszcze nie odpoczęliście, a planujecie, no to zachęcam, zróbmy to teraz wspólnie. Z tym kubkiem gorącej kawy właśnie. Może coś jest jeszcze do zrobienia, o czym myśleliście, że to może przy okazji wolnego to się zrobi. Wiecie, tam trawnik na nas patrzy. Paroma rzeczami innymi przy okazji wolnego można by było się w końcu zająć, ale można też w końcu odpocząć. I ja do tego serdecznie zachęcam. Enrique Iglesias, Be With You. To już teraz w Vox FM.

0: Jak ci dwoje się wezmą do roboty, a ci dwoje to Andy Dust i oczywiście nasz woksowy, nasz ci on Harris, zrobił numer, no to jest hit, nie ma co. Zokaria w Vox FM, hit prosto z bestlisty. Przy okazji voxfm.pl, zakładka bestlista, to tam wchodzimy i to tam głosujemy na swoich ulubieńców.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
10: Z

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Reklama.

Melanie C w Vox FM I Turn To You w rytmie hitów. A ja przypominam, od wczoraj obowiązkowo, jeżeli wybieracie się z dziećmi swoimi na wycieczkę rowerową, albo dajecie im hulajnogę, albo cokolwiek, załóżcie im kaski. Tak, to już obowiązek i srogo przestrzegany.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Vox FM.
2: This one I feel the broken hearts.

0: Denzel, You Spin Me Around za nami, a przed nami czas na najnowsze wydanie wiadomości. Za moment punktualnie o 13 zapraszamy na wiadomości Vox FM. Sprawdzimy wspólnie, co ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie. Po 13 sprawdzimy jeszcze pogodę. Mam nadzieję, że u Was nie pada. I bardzo ładnie zagramy w rytmie hitów, rzecz jasna.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. Best lista Vox FM. Największe hity.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.
15: Zginął 30-letni pilot. W wiadomościach wrócimy do katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego w Ciepielówku, to w związku z pożarem składowiska odpadów. Droga do Morskiego Oka znów otwarta, ale utrudnienia pojawią się na początku nowego tygodnia. Godzina 13, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Na miejscu wypadku pracuje policja pod nadzorem prokuratury. Wracamy do katastrofy śmigłowca, którego wrak odnaleziono na zboczach grupy Góry Lubogoszcz w Małopolsce. Nie żyje 30-letni pilot. Informacje w tej sprawie zebrała nasza reporterka Dominika Baraniec.
16: Według nieoficjalnych informacji śmigłowiec wykonywał prywatny lot związany z podróżą na Węgry i wracał do Polski. Służby nie podają tożsamości osoby odnalezionej przy wraku. Na miejscu katastrofy pracują policjanci pod nadzorem prokuratury. Na obecnym etapie służby nie informują o możliwych przyczynach katastrofy. Będą je wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura.
15: W nocy pilot poinformował kontrolerów, że lot utrudniają mu warunki pogodowe. Potem kontakt się urwał. Od tamtej pory trwały poszukiwania z udziałem straży, policji i ratowników górskich. Pożar zakładu utylizacji odpadów w Ciepielówku w województwie lubuskim. Składowano tam również odpady niebezpieczne. Ogień objął główną halę zakładu o powierzchni 3000 m2. Gaszenie trwało 4 godziny. Z pożarem walczyło 17 zastępów straży. Na miejsce ściągnięto specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Poznania,
17: która nie stwierdziła zagrożenia dla pobliskich mieszkańców oraz środowiska. Dym unoszący się nad zakładem był kierowany przez wiatr na część niezamieszkałą.
15: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Przyczynę bada teraz policja i biegły z zakresu pożarnictwa. W Libanie zginął żołnierz tymczasowych sił zbrojnych ONZ. To 37-letni wojskowy z Serbii. Dwaj inni żołnierze zostali ranni. Wszyscy w momencie ataku znajdowali się na wyznaczonej im pozycji, podała agencja Reutera. Według agencji AFP żołnierze przebywali w bazie sił ONZ w miejscowości Ebel el-Saki. W ostatnich miesiącach na południu Libanu zginęło 5 żołnierzy UNIFIL, w tym 2 z Francji i 3 z Indonezji. Remont drogi do Morskiego Oka prawie zakończony. Do końca długiego weekendu czerwcowego turyści, wozy konne i busy elektryczne będą mogły swobodnie poruszać się po szlaku. Dopiero od kolejnego tygodnia przyjdzie czas na krótkie dokończenie remontu na odcinku Łysa Polana Wodogrzmoty Mickiewicza, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
18: Ostatnia warstwa jest już położona, więc w firmie zostają tylko te dodatkowe prace na poboczach i te końcowe. Dlatego też te prace będą kontynuowane w przyszłym tygodniu po okresie tego najazdu. Po weekendzie czerwcowym firma dokończy pracę na tej drodze, ale zamknięć drogi już nie będzie.
15: Roboty wykończeniowe przewidziano od 8 do 10 czerwca. Spanie w plenerze w długi weekend. Lasy Państwowe w całej Polsce prowadzą program Zanocuj w lecie. Wyznaczyły konkretne obszary, na których można się zatrzymywać. Należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach, tłumaczy jej Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
19: Jeżeli Państwo się wybieracie na więcej niż jedną noc, którą spędzicie w jednym miejscu, to proszę zgłosić Nadleśnictwu ten fakt. Ta sama zasada obowiązuje Państwa, jeżeli wybieracie się grupą ponad 9-osobową. Oczywiście to nocowanie w lesie odbywa się w oparciu o zasadę żadnych śladów. Czyli tak jak przyszedłeś, przyszłaś, tak samo po sobie to miejsce trzeba zostawić.
15: Tylko w Kujawsko-Pomorskim Lasy Państwowe wyznaczyły 1500 hektarów do nocowania. Burze i sporo deszczu może spaść tego popołudnia w zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Teraz pada w warmińsko-mazurskim, północnej części Mazowsza oraz na północy Lubelszczyzny i miejscami w województwie świętokrzyskim. Temperatura zróżnicowana, tam gdzie występują opady jest chłodniej. W Olsztynie 17, w Warszawie 19, w Krakowie 20 stopni. Znacznie cieplej na zachodzie kraju, we Wrocławiu 25 stopni.
20: To chyba dzisiaj tylko tak ciepło, wiecie, bo tak sprawdzam prognozy i widzę, że i jutro, i sobota, i niedziela coraz chłodniej. No nic, my będziemy jednak grać tak, żeby mimo niepogody za oknem było bardzo dobrze, drodzy Państwo. Savage i Only You na dobry początek tej godziny. Za moment Iwan i Delfin również, a ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność spędzić ten wolny dzień z Wami.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminami.

Lost Frequencies i Reality. Reality, czyli rzeczywistość, a rzeczywistość jest taka, że czerwiec rozpoczynamy w pięknym stylu. Czerwiec można spędzić na rowerze na przykład, bo pogoda sprzyja wycieczkom rowerowym, a tak się składa, że o rower to możemy zadbać my w Vox FM, drodzy Państwo. Pierwsza zmiana daje dwa koła. Vox FM daje dwa koła, a pierwsza zmiana dostarcza je prosto pod Wasze drzwi. Szczegóły voxfm.pl.

0: Wiecie, że ten numer ma już 26 lat? To NSYNC oczywiście i Bye Bye Bye w Vox FM. Numer, który opowiada o rozstaniu z dziewczyną, ale fani i krytycy widzą tutaj drugie dno i tutaj podejrzewają, że chodziło o rozstanie z menadżerem i z wytwórnią. No nic, jeżeli u was jest jakieś rozstanie na horyzoncie, a chcielibyście bardzo, żeby go nie było, Bye Bye Bye wcale nie trzeba mówić, można lepiej powiedzieć Paweł Pawelec i program Kochaj albo Rzucaj. Opowiedzcie mu o swojej sprawie, on na pewno się nią zajmie. VoxFM.pl, zakładka Kochaj albo Rzucaj, tam się poleca.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
13: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCA, Cel i Assistance.
12: I to gdzie?
13: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
21: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
20: To dobre cechy charakteru.
21: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
22: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: Reklama.

Dzisiaj wywiad ze Skolinem i bardzo, ale to bardzo świetną wymówkę, dlaczego się spóźnił na program. Racuchy z babcią zawsze na propsie. I Skolima i babcie serdecznie pozdrawiamy. Florida tymczasem i Whistle w Vox FM. W rytmie hitów, bo przypominam, jest weekend.

0: W długi weekend zagrać The Weekend to więcej niż wygrać, drodzy Państwo. Blinding Lights na naszej antenie, a za moment punktualnie o 14 zapraszamy na wiadomości Vox FM. Zamieniamy się w słuch i sprawdzamy, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Potem garść wieści pogodowych, a później ciąg dalszy grania w rytmie hitów. Taki plan na już.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
14: Z PSB zawsze się da.
2: Reklama.
16: Auto zjechało z drogi i wpadło do rzeki. W wiadomościach szczegóły tragicznego wypadku w wielkopolskim Osieku. Oby piękny sen nadal trwał przed Mają Chwalińską mecz o finał French Open. Niemcy powinny znieść kontrolę graniczną. Domaga się tego coraz więcej krajów. Słuchacie Vox FM. Minęła godzina 14. Wiadomości Dawid Osysko. Zapraszam. Na początek tragiczny finał nocnej jazdy w Osieku nad Notecią. Ze środy na czwartek BMW zjechało z drogi i wpadło wprost do rzeki.
17: Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że kierujący samochodem marki BMW, 22-letni mieszkaniec gminy Wyżysk, jadąc z miejscowości Dąbki w kierunku Osieka nad Notecią, z nieznanych dotąd przyczyn zjechał na lewe pobocze drogi, a następnie wpadł do rzeki Łobzonka.
16: Mówi Wojciech Zeszot z policji w Pile. Autem podróżowały dwie osoby. Niestety życie 23-letniego pasażera nie udało się uratować. Kierowca pojazdu zdołał samodzielnie wydostać się z tonącego wraku na brzeg.
17: Kierowca został przebadany na zawartość alkoholu. Był trzeźwy, ale wstępny wynik dodatkowych badań wykazał obecność marihuany w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany. Zostało zatrzymane również jego prawo jazdy.
16: Śledczy sprawdzają, dlaczego samochód nagle zjechał na pobocze i wpadł do wody. Kibice tenisa czekają na ten pojedynek przed Mają Chwalińską, pierwszy wielkoszlemowy półfinał w życiu. Polka wczoraj wygrała ćwierćfinał French Open i tym samym awansowała dalej. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, jakie są szanse na zwycięstwo Mai?
18: Tak naprawdę trudno powiedzieć, bo Chwalińska i Schneider wcześniej mierzyły się ze sobą tylko raz, 4 lata temu w Stambule. Wtedy górą była Rosjanka, a na niekorzyść Mai przemawia też pozycja w rankingu WTA. Schneider jest w tej chwili 23, Polka 114. Dla obu półfinał French Open to najwyższe osiągnięcie w karierze. Co ciekawe, obie są też leworęczne, mówi Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu.
19: Na pewno przewaga, jeżeli chodzi o siłę ognia, w ogóle taką siłę fizyczną, będzie po stronie Diany Schneider. Jeżeli chodzi o Maję, to tutaj będzie przewaga takiej techniki bajecznej i takiej finezji.
18: Zapowiada się więc bardzo ciekawe spotkanie. Panie powinny pojawić się na korcie około 17.
16: Czekamy zatem i trzymamy kciuki za Maję. Jakub Krzyżak, bardzo dziękuję za relację. Polski rząd będzie rozmawiać z Niemcami o zniesieniu kontroli na granicy z naszym krajem. Poinformował o tym wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Na Berlin naciska w tej sprawie coraz więcej krajów, m.in. Holandia. Ten temat był omawiany w Luksemburgu na posiedzeniu unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Miały tam paść ostre słowa krytyki pod adresem Niemiec. Kraje ościenne argumentowały, że utrudnienia wynikające z kontroli najboleśniej odczuli mieszkańcy regionów przygranicznych, a także pracownicy przekraczający granice. Na koniec jeszcze propozycja na długi weekend. O tej porze roku warto się wybrać do ogrodów tematycznych w Muszynie. Oprócz przeróżnych drzew, krzewów i kwiatów są także ptaki i zwierzęta. Zachęca burmistrz miasta Jan Golba.
20: No, turyści lubią co najciekawsze ogrody o każdej porze roku. Ogrody są przepiękne, kwiaty, zieleń, krajobrazy. No, fantastyczne miejsce do zwiedzania, do spacerowania, do zrelaksowania się. Tym bardziej, że sprowadzamy coraz więcej, czy to zwierząt egzotycznych, czy ptaków. Te miejsca są coraz bardziej urokliwe.
16: W Muszynie do zobaczenia są ogród sensoryczny, chiński, grecki czy wiklinowy. Jest także strefa baśni i legend. Burzowo tego popołudnia będzie na zachodzie i na południowym wschodzie Polski. Pamiętajmy o ostrzeżeniu IMGW pierwszego stopnia dla regionów zachodniopomorskiego i lubuskiego. Groźne zjawiska mogą pojawić się także na północy województwa dolnośląskiego i na zachodzie Wielkopolski, a także we wschodniej części lubelskiego i podkarpackiego. Na termometrach od 19 stopni na krańcach wschodnich do 26 na południowym zachodzie kraju.
0: I tym oto sposobem, drodzy Państwo, dobrnęliśmy do godziny 14, a w zasadzie do chwili po niej i płyniemy sobie dalej w ten długi weekend. Dzisiaj czwartek, taki na rozpęd. Ci, co mają wolne, no to serdecznie pozdrawiam. Ci, co są w pracy, piona, drodzy Państwo. Ja też jestem i jesteśmy razem, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie. Klaudia Wasiluk, witam ponownie i zapraszam. A zapraszam na program Jest Weekend, gdzie jak zawsze w Vox FM gramy w rytmie hitów. Shows Call My Name za moment na naszej antenie. Kangs, Theophilus London i Galaxy. Tak, to również będzie. A już teraz czarują nas David Guetta, Sia w kawałku Titanium. Witam pięknie.

No to tak, jeżeli jeszcze nie macie roweru, a już sezon rowerowy trwa, to w ogóle się o nic nie martwcie. Absolutnie nie. Vox FM daje dwa koła, słuchajcie. Mało tego, te dwa koła to mogą przyjechać same pod wasze drzwi. No może nie do końca tak same, bo mamy porankowców, czyli pierwszą zmianę, która te rowery dostarcza. I przy dobrych wiatrach, jeżeli na voxfm.pl wypełnicie specjalny formularz, a konkretnie napiszecie, z kim i gdzie wybralibyście się na idealną wyprawę rowerową tego lata, no to być może Konrad, Julka albo Pawelet dostarczą taki rower właśnie pod wasze same drzwi. voxfm.pl, tam was odsyłam. Napiszcie, no i czekajcie na rower.

0: to nadal wiosna. Mimo prognoz za oknem i mimo tego, że letniaczki latają w głośnikach. Modelki Włodarski i Lubię Cię jak lato w Vox FM. A jeżeli chodzi o hity, nie tylko letniaczki, to voxfm.pl zakładka bestlista, tam was odsyłam. Głosujcie na swoich ulubieńców, bo bestlista już jutro po 17.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Reklama.

symfonia hitów u nas. Symphony od Clean Bandit i Zary Larsson w Vox FM. Tak, jest weekend i mamy świetne weekendowe, bardzo pozytywnie nastrajające numery. Na przykład taki prosto z Eurowizji. Aha, Dara i Bangaranga. Zaraz będzie w głośnikach, nie da się do niej nie uśmiechnąć. Sami zobaczcie.

0: z głośników Justin Bieber woła stay, czyli zostań, a ja mówię nie, to już czas na mnie. Klaudia Wasiluk, pięknie dziękuję za dziś. Zwalniam, ustępuję miejsce kolejnemu prezenterowi, tym razem Michał Trawka przejmuje stery, więc serdecznie zapraszam na program Jest Weekend właśnie z nim, a ja uciekam. Klaudia Wasiluk, raz jeszcze dziękuję. Do usłyszenia w poniedziałek o 9.30 w programie W Rytmie Hitów. Wiadomości Vox FM przed nami, za moment 15.
1: Autopromocja. Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: autopromocja. Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.
9: Złamała kręgosłup w jednej z lubelskich sal zabaw, wkrótce akt oskarżenia w sprawie 11-letniej Anastazji. Pilot wykonywał lot z Węgier do Polski. Za chwilę nowe informacje po katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Muszą zaakceptować go wszystkie strony w wiadomościach o warunkach rozejmu pomiędzy Izraelem i Libanem. Tu Vox FM, jest godzina 15. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Rozpoczynamy od powracającej sprawy 11-letniej Anastazji, która złamała kręgosłup w jednej z lubelskich sal zabaw. Szczegóły zna Arek Michlewicz.
10: Zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu usłyszeli 23-letni Jan Z oraz 24-letni Dawid S. Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w ubiegłym roku w październiku. Wówczas podejrzani nie uruchomili na jednym z urządzeń poduszki amortyzującej, na którą 11-latka oddała skok. Na skutek czego dziewczynka, upadając, doznała wielopoziomowego złamania kręgosłupa.
9: W najbliższych dniach do sądu ma trafić akt oskarżenia. Za ten czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Podejrzani nie przyznają się do popełnienia zarzucanych im czynów. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych sprawdza, co doprowadziło do wypadku małego śmigłowca, który rozbił się w Małopolsce. Wrak maszyny i ciało pilota znaleziono rano na zboczach góry Lubogoszcz na granicy powiatów Limanowskiego i Myślenickiego. Na miejscu cały czas pracują służby.
11: Teren jest odgrodzony, jest zabezpieczony i oczywiście będziemy wyjaśniać, jak doszło do tego wypadku. Wszystkie te czynności, które są wykonywane, są pod nadzorem prokuratury i oczywiście najważniejszej komisji do spraw wypadków lotniczych. Ciężko tutaj określić, potrwają nasze działania na miejscu. Najważniejsze jest, aby zostały tam wykonane dokładne oględziny, które wyjaśnią przyczynę tego wypadku.
9: Mówi aspirant Anna Zbroja z małopolskiej policji. Wiadomo, że śmigłowiec wracał z zagranicy, a pilotem był 30-letni mężczyzna. Wypadek lotniczy także w Chorwacji. 4 osoby zginęły w katastrofie niewielkiego samolotu w pobliżu lotniska sportowego w Medulinie na półwyspie Istria. Według nieoficjalnych informacji w pobliżu lotniska rozbił się niewielki niemiecki samolot, który wystartował z Austrii. Rozejm w walkach z Izraelem wynegocjowany w nocy przy mediacji USA może wejść w życie w ciągu 24 godzin, poinformował prezydent Libanu. Warunek jest jeden, muszą zaaprobować go wszystkie strony umowy. Według agencji Reutera wypowiedź prezydenta może odnosić się do Hezbollahu, z którym na południu kraju Izrael prowadzi wojnę. Ta szyicka organizacja jeszcze nie odniosła się do propozycji porozumienia zawartego przez izraelskich i libańskich dyplomatów po 2 dniach rozmów w Waszyngtonie. Ponadto od początku sprzeciwia się tym rokowaniom, argumentując, że z Izraelem nie można negocjować. Wracamy do informacji z kraju. W długi czerwcowy weekend w Małopolsce samochody można zostawić na parkingu, a na wycieczkę wybrać się lokalnym pociągiem. Taki przejazd jest tańszy dzięki biletom rodzinnym, które na kilka dni wprowadził samorząd województwa małopolskiego.
12: W okresie długiego weekendu od Bożego Ciała oferujemy bilety rodzinne, gdzie można przemieszczać się całymi rodzinami od 2 do 6 osób po Małopolsce, która oferuje bardzo dużo atrakcji turystycznych, bardzo dużo atrakcji kulturalnych. Takimi akcjami przyciągamy na kolej pasażerów.
9: Mówi Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. Małopolski bilet dla rodziny będzie obowiązywać do niedzieli. Zachód i południowy wschód. Tam do wieczora obowiązywać będą ostrzeżenia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. W nocy opady deszczu i burze będą zanikać. Głównie na wschodzie i południu miejscami utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a na termometrach w nocy od 10 do 15 stopni.
13: Jest już po godzinie 15, a my rozpoczynamy kolejną godzinę wspólnego świętowania tego wolnego popołudnia. I niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, jak spędzacie ten wolny czas, to oczywiście Radio Vox FM jest z wami i umila to popołudnie. Michał Trawka, dzień dobry. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Cleo i Zabiorę Nas. Tak naprawdę to chyba ja nigdzie nie muszę was zabierać, bo coś mi się wydaje, że jesteście w dobrym miejscu. Tutaj oczywiście Vox FM, w rytmie hitów gramy. No i właśnie, wspólnie spędzamy to dzisiejsze popołudnie, to też jestem ciekawy, co tam u was. Możecie dać znać na 6098 69 869. Co porabiacie? Śmiało, ja czekam na wasze wiadomości.

0: Lumber i Trips, dzięki, że jesteś, dzięki, że wy jesteście. A propos, to wiadomość od Marka, który jest w drodze do Kołobrzegu wspólnie ze swoją rodziną. Droga, jak Marek pisze, całkiem nie najgorsza, pogoda też nie najgorsza, no ale najważniejsze jest to, że w głośnikach Vox FM i to się chwali.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama.

Fast Cars i Superstar w Vox FM, czyli Christian Marki. A propos tego, co przed nami, jeżeli chodzi o muzyczną przygodę, to między innymi Ava Max się pojawi, ale będzie też Luna i Bailando. No, jeżeli chodzi o Bailando, to przy długim weekendzie chyba lepiej nie można było trafić.

0: To jest idealny utwór po pierwsze na lato, które już za chwilę, a po drugie do spędzania czasu przy długim weekendzie, który właśnie trwa. I niech trwa oby jak najdłużej. Za kilka chwil godzina 16, no jak 16 to rzecz jasna najświeższe wiadomości. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Reklama.
7: Maja Chwalińska przed historyczną szansą za kilkadziesiąt minut zagra finał French Open. Polska i Hiszpania na celowniku Brukseli. Chodzi o system handlu emisjami w lotnictwie. Żeglarze na Mazurach są bezpieczniejsi. Działa już system ostrzegający przed niebezpieczną pogodą. Godzina 16 tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Minuty dzielą nas od półfinału French Open. Około 17 na kortach Rolanda Garrosa Maja Chwalińska zmierzy się z Dianą Schneider. Rosjanka plasuje się na 23 pozycji w rankingu WTA. Maja, zajmująca 114 pozycję, nie będzie faworytką, ale to nie znaczy, że jest bez szans, mówi Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club.
8: Na pewno będzie to inny pojedynek niż wszystkie poprzednie, bo po raz pierwszy zmierzy się z zawodniczką leworęczną. Na pewno Schneider jest mocniej uderzającą zawodniczką niż Maja, ale też grającą stosunkowo kombinacyjny tenis, także ten mecz będzie trochę inny niż te wszystkie poprzednie mecze Mai Chwalińskiej.
7: Do tej pory Chwalińska i Schneider grały ze sobą tylko raz 4 lata temu, wtedy górą była Rosjanka, no ale teraz obie mogą siebie nawzajem zaskoczyć.
8: Maja nie ma takiego stylu gry, żeby dominowała swoje rywalki, ona raczej sukcesywnie krok po kroku narzuca swój styl gry i wybija rywalki z uderzenia. Rosjanka znana jest z tego, że też lubi mieszać trochę style, tak? A poza tym jest to też zawodniczka leworęczna.
7: Zapowiada się zatem bardzo ciekawe spotkanie. Panie powinny pojawić się na korcie przed godziną 17. Komisja Europejska pozwała Polskę i Hiszpanię do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Powodem jest niewdrożenie do prawa krajowego unijnych przepisów dotyczących systemu handlu uprawnieniami do emisji w sektorze lotniczym. Chodzi o nowelizację z 2023 roku dyrektywy dotyczącej wkładu lotnictwa w unijny cel zmniejszania emisji. Jej celem jest zwiększenie udziału lotnictwa w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Komisja Europejska wnioskuje o nałożenie kar finansowych wobec Polski i Hiszpanii. Na mazurskich jeziorach nie będzie w tym sezonie darmowego odbioru ścieków z jachtów. Z przyczyn formalnych nie udało się uruchomić specjalnego systemu. Tymczasem długi weekend zaczyna się solidnym wiatrem i chmurami. Warunki do żeglowania są wymagające, co prawda w prognozach nie ma burz, ale wiatr ma siłę 4-5 stopni, a niebo jest zasnute chmurami. Tymczasem na szlaku wielkich jezior działa system ostrzegający przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Tworzy go 17 masztów sygnalizacyjnych, które działają automatycznie po komunikatach z IMGW.
9: Te maszty wysyłają takie błyskowe, świetne ostrzeżenia. Ja przypomnę, że jeżeli ten maszt wysyła tych błysków 40 na minutę z taką częstotliwością, to znaczy, że może, ale niekoniecznie musi coś się zadziać. Ale jeżeli już obserwujemy, że na maszcie to światło błyska 90 razy na minutę, to wtedy raczej nie zastanawiajmy się, zrzućmy żagle, odpalmy silnik, schrońmy się przy najbliższym brzegu, a jeżeli jest taka możliwość, to udajmy się do najbliższego portu.
7: Tłumaczy Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po ustaniu niebezpieczeństwa sygnały są wyłączane. Z Mazur przenosimy się nad morze. Długi czerwcowy weekend zapowiada się tam przede wszystkim deszczowo. Będzie ciepło, ale bez szans na słońce.
6: W czwartek przelotne opady deszczu. W piątek przewaga dużego zachmurzenia i okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna około 18 stopni.
7: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. W sobotę i niedzielę również bez większych szans na plażowanie.
6: W sobotę i w niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni.
7: A ci, którzy mimo wszystko zechcą zanurzyć nogi w Bałtyku, poczują zaledwie 10 stopni Celsjusza. W Paryżu, gdzie Maja Chwalińska zagra mecz o finał French Open, warunki pogodowe są dobre, na termometrach 21 stopni, a w Polsce trzeba mieć ze sobą parasol, deszczowe chmury teraz na Podlasiu, w północnej części Małopolski, miejscami na Lubelszczyźnie. Ostrzeżenia przed burzami na zachodzie i południowym wschodzie będą obowiązywać do 21 w nocy, opady deszczu będą zanikać, ale utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.
0: Godzina 16 na naszych zegarach, a ja wracam do pytania, co tam u Was? Jak spędzacie początek długiego weekendu? Gdzie jesteście? Co robicie? Śmiało, 609-869-869, pod ten numer można się zgłaszać, można pisać, można wysyłać zdjęcia, głosówki, do wyboru, do koloru. A żeby wszystkim nam było zdecydowanie jeszcze bardziej przyjemnie, to gramy w rytmie hitów Modern Talking już teraz.

Przeglądam wasze wiadomości, które do mnie napływają i widzę, że dzisiaj zdecydowanie królują działki i grille. Pisze między innymi Aneta. Słuchamy was całą rodziną podczas grillowania. Dzieci biegają po ogrodzie, a dorośli tańczą przy stole. No właśnie, przy stole. Jeszcze przy stole, bo to jest ta godzina, ten moment, że jeszcze przy stole, a nie na stole. Pozdrawiamy.

0: Są utwory, przy których po prostu rozpalanie grilla idzie jakoś lepiej, napisał do nas Marcin. Andy Dust i DJ Harris z Okaria w Vox FM w rytmie hitów. W rytmie hitów gramy i grać będziemy, więc jeżeli ktoś czuje taki niedosyt, to warto zostać z nami. Proponuję też zrobić nieco głośniej Snap, Daddy Yekę, Snow, Sławomir. To jeszcze w tej godzinie.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Buł w dół z MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

Pamiętacie? Pamiętacie, jaki to był hicior? Tak naprawdę wszędzie ogrywany, no bo w radiu, na imieninach ciotki Kryśki, na weselach, na osiemnastkach, no po prostu wszędzie. Sławomir i Miłość w Zakopanem w Vox FM, w Rytmie Hitów gramy i gracie, rzecz jasna będziemy, dlatego bądźcie blisko radia. Vox.

0: 17 już za chwilę wybije na naszych radiowych zegarach, a cały czas dostaję wasze wiadomości. Napisała do mnie m.in. Kaśka, która pisze krótko i zwięźle. Kawa na tarasie i wasze radio. Nic więcej nie trzeba. I to jest piękny slogan. Ja go sobie nawet wydrukuję. Vox, Vox.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Reklama.
0: Mamy już godzinę 17 i dla jednych świąteczny odpoczynek trwa w najlepszy, ale inni, no jednak powoli muszą się przygotować do jutrzejszego dnia pracy. Niezależnie co robicie i gdzie jesteście, jak spędzacie ten dzień, to jest jeszcze chwila, jest jeszcze ten moment, żeby odpocząć, odreagować i rzecz jasna odprężyć się przy dobrej muzyce. Dlatego gramy. Gramy w rytmie hitów. Michał Trawka, dzień dobry.

One more time. Nie wszyscy dziś odpoczywają, napisał do mnie chociażby Tomek, że ten jest w pracy do godziny 19, ale dzięki nam ten dzień mija mu znacznie szybciej. Tomku, pozdrawiamy Cię i ściskamy, wszystkiego dobrego życzymy, dużo cierpliwości, wytrwałości w pracy, no i ja wierzę, że prędzej czy później Ty też w końcu sobie odpoczniesz.

0: za wszystko i za nic, piosenka o miłości. A w tej miłości, jak dobrze wiemy, czasami bywa różnie. I jeżeli komuś te sprawy miłosne się komplikują, to warto się zgłosić do Kochaj albo Rzucaj, do Pawelca. On potrafi uratować nie jeden związek, więc śmiało voxfm.pl, tam was odsyłam.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Reklama.

coś dla fanów polskich brzmień. Agnieszka Chylińska i Nie mogę cię zapomnieć. No ja na przykład zapominam czasami o tym, co miałem zrobić albo co miałem kupić i sobie przypominam w momencie, jak wróciłem do domu. No nie, no słuchajcie, ja już później drugi raz po to nie jadę, no szanujmy się. Pojadę za pół roku, jak nie zapomnę.

Proszę bardzo, jak ten czas szybko płynie. Ale mam nadzieję, że płynie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że dobrze się bawicie, że dobrze spędzacie ten długi weekend, a w zasadzie jego początek. Za kilka chwil godzina 18, ale po 18 nic się nie będzie zmieniać, to znaczy cały czas będziemy grać w rytmie hitów.

0: Autopromocja. Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.
4: Godzina 18 na zegarach. Tak jak obiecywałem, cały czas będziemy grać w rytmie hitów. Tutaj absolutnie nic się nie zmienia. Ace of Base, All That She Wants na początek, ale muszę też zaznaczyć, że to ostatnia dzisiaj nasza wspólnie spędzona godzina. Więc zróbmy wszystko, żeby była jak najbardziej pozytywna.

I to jest kolejny przykład na to, że są utwory, przy których po prostu można się odprężyć, wyluzować, zapomnieć o troskach dnia codziennego, a przy długim weekendzie, przyznam szczerze, to nawet wskazane. Grubson i Na Szczycie w Vox FM. W Rytmie Hitów gramy za chwilę Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love. Można zrobić głośniej.

Miało być MI6, a wyszedł MIG, ale może to nawet lepiej. Na pokaz w Vox FM w rytmie hitów. Jeżeli czujecie, że takie rytmy wam grają w serduchu, to spokojnie, w tej godzinie jeszcze między innymi Akcent, który weźmie urlop od ciebie, ciebie i ciebie.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
9: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.

Długi weekend faktycznie to prawie jak urlop. No chyba, że ktoś musi pracować, a wiem, że takie osoby też nas słuchają. Zatem mocno trzymamy kciuki. Ale kto odpoczywa, niech odpoczywa dalej. W rytmie hitów rzecz jasna i przy rytmach płynących prosto z Vox FM.

0: Za kilka chwil 19 to też nasze spotkanie dobiega końca, ale końca na pewno nie dobiega fakt, że możecie z nami cały czas pozostać, bo DJ Harris będzie umilał wam teraz towarzystwo, który będzie serwował hity, hity, na które wszyscy rzecz jasna czekamy. Ja mówię do usłyszenia, Michał Trawka, miłego.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
1: Reklama.
7: 3, 2, 1. DJ Harris.

0: Proud Lovers DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Reklama.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: autopromocja.
1: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
1: Pokłóciliście się?
0: Chcesz go przeprosić?
1: Pawelec pomoże.
3: Ja bym chciała, żeby coś to

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.

Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harry. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Best lista Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk. Miksuj dowolnie. W delikatesach

0: Good Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.
0: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris. DJ Harris.
2: Let me talk to you.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama. Fox
0: FM. 3, 2, 1. DJ Harris.

0: Grał dla was DJ Harris.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby coś to

0: Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Vox FM.

witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem